Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: wiecie, jak być nieustająco młodym, pięknym i bogatym, należy brać przykład z Robiego Williamsa i Nicole Kidman, albo też z porannych prowadzących. Nasz sekret to jest wstawanie jeszcze przed kurami, a wstajemy w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Piotr Jaki. Dzień dobry.
0: Tomek Tolkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
5: No ludzie złoci, jak my gramy dla Was.
6: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
5: i 90.
3: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
4: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.
7: Czwarty dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
8: Nie żyje Witold Płóciennik, operator filmowy, był poszukiwany od kilku dni. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. 56-latek został znaleziony martwy w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdziła rodzina. Sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ustalić, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Płóciennika poszukiwano od poniedziałku. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze i wolontariusze. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
8: Nowy szkolny jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
10: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
11: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
8: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał już jutro z Włoszkami. Z kolei Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Przez Wolin jedziemy bez większych problemów, na drogach jeszcze niewiele aut. Trwają prace na ponad 6,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej 105 Stuchowo-Popiele. Mają zakończyć się na początku grudnia. Wszystkim kierowcom życzę spokojnego i bezpiecznego dnia. Uważajcie przy przejściach dla pieszych.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. W powiecie kamieńskim prognozowana wysokość opadów od 30 do 35 mm. Na zachodnim Pomorzu mogą występować też burze. W Wolinie i regionie temperatura wzrośnie do około 18 stopni. Ciśnienie nie za wysokie i jeszcze spada.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poszukajcie sparring partnera, gdyż będziemy razem ćwiczyć taekwondo.
3: Wow, po szóstej też zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę spod lady. Koniecznie sprawdźcie, o który to nam przebój dzisiaj chodzi. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie szóstej. To kochani, piątek, piąteczek, piątunio, nie pomyliłem się?
2: Piątolongo,
3: Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: nikt się nie zaczął o poranku, to po prostu kamilion. Culture Club gra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 6. Witamy was w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Mamy czwarty dzień września, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia. 28 urodziny z kolei obchodzi dzisiaj internetowy gigant, czyli firma Google. Obchodzimy również Światowy Dzień Taekwondo.
2: Ja, chodzia! To zacznijmy ten piątek z półobrotu. Jak się macie, kochani, na macie? Leżycie, wstaliście czy znokautowani? Jeszcze pochwalcie się, kochani. Zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie w ten piątek. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie znać, że jakoś żyjecie i z półobrotu przebalicie w ten cały pracowity tydzień. Czekamy na was i gramy Kasię Kowalską. Być tak bliska.

0: pamiętacie musical Mamma Mia? Podobno aktor Pierce Brosnan najpierw dowiedział się, że zagra w tym filmie, a dopiero dużo, dużo później dowiedział się, że tam nie tylko trzeba grać, ale też trzeba będzie śpiewać. Nas nie trzeba namawiać. My, jak tylko słyszymy, że jest piątek, to od razu tararirarara o poranku 20 po 6.
1: I jesteśmy w tym tak samo dobrze jak Pierce Brosnan, kochani. To wszyscy wiedzą. Wanda i Banda i jej hi-fi. Już za kilka chwil, no bo trzeba podnieść poziom honoru we krwi. I do tego służy radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: jeśli poniedziałek byłby piosenkarzem, to bardziej jak, dajmy na to, pan Jerzy Połomski albo Robert Palmer, czyli w garniturze i złożoną fryzurą, a piątek, na piątek byłby właśnie takim Bobem Marleyem z dreadami. Piątek, 4 września mamy w kalendarzu i pytanie, czy tylko my nie śpimy o tej wczesnej porze o 6.31, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota. Z półobrotu zaczynam ten piąteczek, piątunio, bo zaraz po pracy jadę do taty, do Bydgoszczy, to jest 400 kilometrów. Będę potrzebowała 2 termosy kawy. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i wszystkich, którzy was słuchają, bo warto. Warto was słuchać.
2: O, jesteśmy dumni, że mamy takich słuchaczy. No i że możemy być równie potrzebni i skuteczni jak 2 termosy kawy.
3: Tak. Zaczęliśmy razem z wami kolejny radiowy sezon. No i naprawdę mamy nadzieję, że kto słucha radia Złote Przeboje, ten przez cały rok czuje miłe ciepełko i się szeroko uśmiecha. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel poranny nie zdążyli dzisiaj, a Sissy Catch gramy dla tych, na których kawa nie podziałała z samego rana. 2 minuty po 6:30.

0: To była piosenka o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Donosimy my w radiu Złote Przeboje, że nieprawda, że lubimy też się bawić, świętować, no, tak. No i cieszyć takimi naprawdę dużymi przyjemnościami, takimi jak koncert, na który zapraszamy was nieustająco 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak się nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
1: Mamy i oddamy. Żeby zdobyć bilety, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napisz po prostu, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Poranek na drogach powoli się rozkręca, coraz więcej aut, ale przez Wolin przejedziemy w miarę płynnie. Bez problemu jedziemy też z trójką w obu kierunkach. W Kamieniu Pomorskim niewielkie zatory na Mieszka I i Rejtana. W Międzyzdrojach czasem zderzak w zderzak pojedziecie Nowomyśliwską.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Wonder, jego Part-Time Lovers. Za 10 minut będzie 7, a teraz uwaga, uwaga! Zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę taką, wiecie, spod lady. To będzie przebój, który 26 lat temu dotarł do pierwszego miejsca w 25 krajach.
1: Inna ciekawostka, że w klipie do tego przeboju pojawia się Sacha Baron Cohen, ale nie jako Borat, tylko jako Ali G. A do tego jeszcze teledysk do tego singla był pierwszym wideoklipem tej artystki wydanym jako DVD.
0: No to już nie trzymamy was w niepewności. Wyciągamy przebój wow spod lady i gramy. Piosenka Music i Madonna w Radiu Złote Przeboje.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: wulkan optymistycznych dźwięków. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, będzie news dla wszystkich, którzy nie kolekcjonują pieniędzy. Dla nas między innymi.
1: Tak. Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje, no i ile za nie zapłacili?
0: No właśnie.
1: Po wakacjach mamy takie podsumowanie. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: 4 września mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 7, czyli przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Prezydent świadkiem w ważnym śledztwie. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Sprawca tragicznego wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
10: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczny przesłuchania pana prezydenta.
9: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
11: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
9: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc. Ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na 2. miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
13: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
12: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w 2. meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do 3. rundy US Open. Z Nadią Podrowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
3: Złote przeboje w drodze.
14: Rozpoczął się remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Remontowana jest jezdnia w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Będą tworzyć się korki. Prace mają potrwać około 3 tygodni. Po ich zakończeniu drogowcy przeniosą się na S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
3: Pogoda w Wolinie.
14: Meteorolodzy ostrzegają przed silnymi ulewami. Dziś przez cały dzień w Wolinie i regionie niebo zasnute chmurami, a temperatura wzrośnie do około 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany do dużego. Na zachodnim Pomorzu mogą pojawiać się też burze. Ciśnienie spada. Jutro chłodniej, maksymalna temperatura w okolicach 16 stopni, ale już mniej deszczowo. Będą też chwile ze słońcem, jednak parasole wciąż trzeba nosić przy sobie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Dzień dobry! Po 7 odkryjemy, że skoro jest piątek, to budzi się w nas dusza poety, choć nie każdy rodzi się Mickiewiczem.
15: Po 7 wykonamy też skok nagłówki, czyli na najlepsze prasowe i portalowe nagłówki tego tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek, piątunio, piątolongo. Gramy No Mercy, 4 po 7.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 4 dzień września w kalendarzu, piątek, a skoro piątek, to nie wiemy jak tam u was, ale nam już głupotki w głowie, dlatego zapraszamy was do dokończenia wierszyka piątkowego. Uwaga, na górze róże, na dole piątek. Kto na początek?
2: Ja na proszę początek. Bardzo. Na górze róże, na dole piątek, czas odpalić weekendowy wąt.
1: No właśnie.
3: Na górze róże, na dole piątek, wstałem, dobre i to na początek.
4: Brawo, to teraz ja. Na górze róże, piątek, na dole... Ja już klepię schabowe na stole. A teraz wy, kto dokończy? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najkreatywniejsze podejście do tego zadania. Wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Tak więc na górze róże, piątek, na dole będzie u kogoś kawa na stole. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Chains of Love. Kto jest w wieku waszych porannych prowadzących, pamięta, że ten przebój Fancy'ego był wykorzystywany w programie Bliżej Świata do pokazów mody. U nas o poranku panuje taka zasada, że kto wstaje pierwszy, ten chodzi modniej ubrany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za 10 minut wróci do nas kultowy skok na główki, czyli najlepsze i najgłupsze nagłówki z całego tego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne gwiazdy na piątek. Eagle Eye Cherry i Beyoncé.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Skok na główki. W Radiu Złote Przeboje.
1: Do Radia Złote Przeboje docierały tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych i internetowych. No to co? No to wraca.
2: Zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To na początek Super Ekspres, papierowy ze środy. Smażyła frytki, zdobywa medale dla Polski.
1: Ładnie.
4: To teraz fakt papierowy z czwartku, pierwsza strona. Szelengowska oskarża Jabłczyńską: czynisz strasznie dużo zła.
1: Wow. Donald.pl: Kaczyński cieplutko o partii Morawieckiego. To jest zdrada najnormalniejsza w świecie. Zdrada!
3: Autokult.pl: pobili się o miejsce w kolejce. Mężczyzna wyjął pałkę teleskopową.
2: Oj, kolejny nagłówek. Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia.
4: Teraz Polsat.news.pl: sąsiedzi chwalą Polaków. Strefa śmierci na granicy.
1: Oj. O2.pl: ksiądz wjechał w auto 25-latki i uciekł. Miał blisko 2 promile. Kuria ubolewa.
3: Za chwilę kończymy. To teraz Donald.pl: Kępno. 15-latek wziął wartego 1,5 miliona Maybacha rodziców i niestety trochę mu się rozbił.
2: Oj. No i kończymy papierowym dzisiejszym faktem. Ciekawa fucha niemieckiej polityczki chce spłacić kredyt nagimi fotkami.
5: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na nagłówki w Radiu Złote Przeboje.
1: Obiecujemy, że skok na nagłówki powróci. Znaczy wróci wtedy, kiedy się uzbiera znowu tych szokujących, śmiesznych, głupich nagłówków. A my gramy w piątkowy poranek Pointer Sisters na Dzień Dobry za 26:08.

0: Classic Snubon na wokalu Sal Solo, pan, którego cenimy za fenomenalny wokal oraz zazdrościmy mu tego, że nie musi rano układać fryzury na głowie, gdyż jej po prostu nie posiada. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę jedyny i prawdziwy zespół Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu nam zaśpiewa, a wcześniej się przejedziemy naszym złotym korkowozem i sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Niskie ceny.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
14: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
15: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
16: i Klemens prawy
15: meldują się na breloczkach.
14: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Drogi Wolina i regionu zapełniają się autami, ale nie mamy spektakularnych korków. S3 jedziemy bez problemu. W Świnoujściu w końcową fazę wchodzi przebudowa ulicy Sienkiewicza. Dobiega końca remont skrzyżowania z ulicą Matejki. Prace przeniosą się w rejon Krzywoustego.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj od rana waszym prowadzącym to tylko głupoty w głowie, to no właśnie, to zapraszamy do dokończenia wierszyka piątkowego w związku z tym. Zaczyna się od słów: na górze róże, na dole piątek. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Na górze róże, na dole piątek, grzechów piątkowych, witam początek.
3: Na górze róże, na dole

0: Magusza Róża, na dole piątek, żeby wygrała świątek, to była jedna z waszych propozycji, propozycji słuchaczy sprzed chwili. No i żeby też siatkarki wygrały, będziemy kibicować.
1: No tak,
0: nie?
1: Tak. Ten weekend czekają nas siatkarskie emocje. Jutro nasze siatkarki grają z Włoszkami o półfinał Mistrzostw Europy.
0: No nie mogę.
1: Więcej w półfinale Mistrzostw Europy grają oczywiście, o finał grają. Więcej szczegółów powiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy!

0: delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
1: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
11: 4 września i to jest piątek. Mamy punktualnie godzinę 8. Wiadomości radia. Złote przeboje przed nami. Iwona Barańska.
12: Prokuratura składa wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Alarm w Niemczech. Podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej. Polskie siatkarki o krok od medalu Mistrzostw Europy. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
13: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
12: Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
12: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery zonda krypto. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
15: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, począłam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
12: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę, by dostać się do wielkiego finału, nasze siatkarki będą musiały jutro w półfinale pokonać groźne Włoszki.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
17: Na drogach Wolina i regionu ruch powoli się rozkręca i przenosi się spod placówek oświatowych pod sklepy. Wszak dziś piątek i trzeba zrobić zakupy. Bądźcie ostrożni na parkingach, uważajcie na pieszych. Dziś przez cały dzień duże opady deszczu, dostosujcie styl jazdy do warunków.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnymi deszczami. We Wolinie i regionie niebo przez cały dzień będzie zasnute chmurami. Nie ma szansy na słońce. No chyba, że przez moment, gdy wiatr mocniej zawieje. A wiać może dość mocno, także podczas burz, które mają pojawiać się na zachodnim Pomorzu. Ciśnienie wciąż spada. Jutro pogodniej, ale chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej opowiemy wam o tym, że Polska ma nową wyspę, może nie tropikalną, ale za to o kształcie bardzo ochoczo komentowanym.
3: Tak, po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę naszego programu w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po godzinie 8, gramy tam szer.

0: Jest, jest, jest! Nowa wyspa na Bałtyku, wow. Proszę państwa. Mało tego, jej kształt rozpala wyobraźnię. Posłuchajcie sami.
1: W miejscu, w którym Wisła wpada do morza, w Mikoszewie, powstała taka piaszczysta wysepka o zagadkowym kształcie. No, komentujący zdjęcia internauci zastanawiają się, do czego jest podobna. Jedni widzą tu serce, inni przekrojone awokado, muszelkę, no a jeszcze inni mają swoje własne skojarzenia.
2: Po naszemu to jest tak. Poziom Bałtyku się obnażył, znaczy obniżył i wyszło na wierzch łono natury. A teraz...
0: Pięknie.
2: Będzie piękna niczym Wenus z morskiej piany. Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień też piękny, gdyż piątek. 12 po 8.

0: nudów, proszę państwa, z nudów i z brzdąkania na fortepianie takiego bezmyślnego wziął się ten słynny motyw na fortepianie, który napędził cały ten numer i wielką karierę grupy Toto. Hold the Line zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek. Piątek wziął się z potrzeby, potrzeby odpoczynku, potrzeby szaleństwa i wygłupów wszelakich. 19:08.
1: Dzień dobry, wam mówimy. Właśnie w ten wyczekiwany jakże piątkowy poranek za chwilę zespół, który raptem kilka dni temu grał na żywo w Polsce. Zespół OND wystąpi dla nas w porannym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czyta lektor AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat dzisiaj mocno niepoważny z okazji piątku. Dzisiaj każdy właśnie z tej okazji mógł dokończyć wierszyk piątkowy. Na górze róże, na dole piątek. I czas na podsumowanie telefonów od niewiniątek.
2: Na górze róże, na dole piątek. Za kilka godzin znów stracą wątek.
3: Na górze róże, na dole piątek. Radio, kawa i kocyk. Idealny początek.
4: Na górze róże, piątek na dole. Znów minął tydzień. O ja pie...
5: Na górze róże, na dole piątek. O role tości trwa wielki wrzątek. Nigdy w życiu dwa emocji bez liku. A ja już weekend mam w swoim grafiku.
6: No, czuć w tej ostatniej fraszce klimat Kochanowskiego, kto się ewidentnie kocha piątek, proszę państwa. I dlatego ostatnio w tym tygodniu złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten właśnie telefon.
7: Tak.
6: Dziękujemy pięknie, a po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.

0: Co najmniej z dwóch powodów chce nam się tańczyć. Pierwszy to taki, że gra Rick Astley Together Forever w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a drugi powód jest taki, że mamy piątkowy poranek, czyli już plany niecne weekendowe nam w głowie.
1: No jasne, a już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy szybko, czy zakorkowana, a później saksofon, pojawi się saksofon, który kojarzy nam się absolutnie z latami 90., czyli Robert Chojnacki i piosenka I Love You Do Bólu, bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W Wolinie i regionie deszczowy piątek i deszczowa sobota. Drogi będą mokre. Zredukujcie prędkość i zachowajcie odpowiedni odstęp od aut Was poprzedzających. Przypominam jeszcze, że na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz rozpoczął się remont. Jedziemy jedną jezdnią, tworzą się korki.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Jak się wyszaleć, to tylko teraz, póki trwa kalendarzowe lato, a teraz wam wyjaśnimy, o co chodzi i dlaczego.
1: No.
2: 10 lat żmudnych kanadyjskich badań wskazuje jednoznacznie, że przywiązanie do zasad moralnych zmienia się nam wraz z porami roku.
1: No proszę.
2: No i tak, konkretnie. Latem i zimą zasady mamy raczej wątłe. Moralność wraca nam wiosną i jesienią.
1: No tak, no a ponieważ ta jesień za pasem, to donosimy, że z moralnych przyjemności to zostały nam tylko jędrne prawdziwki i dorodne kurki. Maślaki odradzamy, żeby nudą nie powiało. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz patron wszystkiego szalonego. W piątek Freddie Mercury i koledzy z grupy Queen.

0: Giganci Queen w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek za 4:09. Ostatnio w internecie pojawił się taki słodki mem z definicją studenta. Otóż student to taki bezrobotny, z którego rodzice są dumni. A teraz mamy coś a propos.
1: A, ładne.
2: A które studia otwierają drzwi do wysokich zarobków?
0: No, które?
2: Maturzyści mogą to teraz sprawdzić u Eli.
0: U kogo?
2: Co to takiego ta Ela? Wyjaśnię w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie, bo warto.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz

0: 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: Czwarty dzień września i to jest piątek. Mamy godzinę 9:00. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Fałszywe oferty i wyłudzone kody BLIK. Cyberpolicja zatrzymała 8 osób. Maturzyści, nie wiecie, jakie studia wybrać? System ELA podpowiada. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększy aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje. W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki. Diesel prawie 8,40, benzyna 7,65. To ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
7: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną. Niemal do zera robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
6: Pod koniec lipca prezydent nie podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. 8 osób usłyszało zarzuty, w tym 3 osoby nieletnie. Przestępcy zakładali fikcyjne konta i publikowali fałszywe oferty sprzedaży w internecie. Klientów kierowali na podstawione strony, gdzie wyłudzali dane i kody BLIK. 3 podejrzanych zostało aresztowanych. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
8: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
9: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
6: System można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
0: Pogoda.
6: Popadać może dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. W weekend trochę więcej słońca, ale też popada.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Jak mówi stare polskie przysłowie, wziął się piątek do roboty, nic nie robił do soboty. I tego wam, kochani, życzymy, a już za chwilę zaprosimy na spotkanie z Agustinem Agurolą.
11: Gdyż przed nim urodzinowy weekend, a przed nami wielka impreza w gorących rytmach, którą Agustin zorganizował. Radio Złote Przeboje poleca się przed weekendem. Mamy 4 minuty po 9:00, a teraz coś właśnie a propos Latino, Lubega.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 99 luft balonów Neny w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dobrze się składa, bo akurat my tutaj w polonnym programie dmuchamy balony i organizujemy imprezkę urodzinową. A jubilat przy telefonie, Agustin Agurola!
1: O, witajcie, ale miło, że dzwonicie!
0: 100 lat. No, niech żyje nam. Agustinie, drogi i kochany. Czego ty sobie życzysz na urodziny? Może tak zapytamy, zanim przejdziemy do prezentów.
1: Ja sobie życzę przede wszystkim teraz jakiejś fajnej wycieczki, podróży po świecie, bo zeszły rok był fantastyczny, więc mam nadzieję, że ten przyszły rok poświęcę na to, żeby odwiedzać najpiękniejsze miejsce na świecie.
0: Super. No właśnie, super. Bo sęk w tym, żeby w każdym wieku chciało się chcieć człowiekowi, prawda? To jeszcze właśnie cię podpytamy, tak, co ty byś chciał zrobić, dokonać czego? Jakieś masz plany? Może zdradzisz troszeczkę takie życiowe?
2: Podróżnicze.
0: W sensie. Tak. Oprócz tych podróżniczych.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno wziąłem ślub, więc wybieram się na tak miesiąc miodowy. Lecę z żoną teraz do Wenecji, a później do Paryża. Pierwszy plan, więc będzie pięknie, romantycznie, ale w tym roku chcę jakby jak najwięcej wyjeżdżać i odpoczywać, bo uważam, że nie do końca już jest się gdzieś pieszy i trzeba cieszyć się życiem. Taki mam plan.
0: Słusznie. No pewnie. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu much, tak mówią. Tak. Agustinie, dokładnie. Słuchaj, a ponieważ my jesteśmy tak na progu tego twojego urodzinowego weekendu i rozmawiamy z człowiekiem, który na tańcu zna się jak mało kto w tym kraju, no to musimy zapytać. Ty wiesz najlepiej, przy jakich kawałkach najlepiej się baluje i imprezuje? Co gra na twoich domówkach? Masz coś takiego w głowie?
1: No oczywiście, że muzyka latina, no to nie jestem tutaj jakiś odkrywczy. No i na pewno bardzo dużo baciaty, bo baciata jest teraz największym hitem, znaczy od kilku lat jest największym hitem. Super. Bo to taki bardzo prosty taniec, który się tańczy i przytula do partnerki, więc na domówkach przede wszystkim baciata.
0: Z okazji twoich urodzin masz też zaproszenie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje i o nich za kilka chwil powiemy.
2: Tak jest, a teraz będzie Bombastic Fantastic, czyli Mista Lowa Lowa, Shaggy!

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Jesteś zdany. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja.
3: Raz, dwa, trzy!

0: To był duet Salatin Pepa w Radiu Złote Przeboje z propozycją, żeby pogadać o seksie. No my pozostaniemy głusi na te prośby, bo mamy do omówienia super imprezę z Agustinem Agurolą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Tak, tak, witajcie kochani.
2: Agustinie, po sukcesie ABBA Night Dinner Show nie zatrzymujesz się, jest ciąg dalszy tego taneczno-muzycznego projektu i na co tym razem zapraszamy?
1: Tym razem na Havana Dinner Show. Opowieść o Havanie. Opowieść o kubańskiej rewolucji, opowieść o wielkiej miłości, opowieść o moim życiu, więc jeżeli macie ochotę na taki weekend ze mną i z Kubą, nie trzeba lecieć 10 tysięcy kilometrów, tylko spędzić ten czas ze mną, to zapraszam do Manuarte w Łodzi na Dinner Show by Agustin Agurola.
0: Czyli będzie tak i romantycznie, i trochę nostalgicznie, jak słyszymy. Ale słuchaj, Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, to tak sobie my to wyobrażamy. Salsa, rumba, mambo, cha-cha, to są kubańskie tańce, o ile nam oczywiście wiadomo. To powiedz, który jest najgorętszy, który będzie rządził na tej imprezie i na parkiecie wtedy?
1: No na pewno będziemy tańczyć cha-cha-cha, na pewno będziemy tańczyć rumbę, na pewno będziemy tańczyć salsę, będziemy się kąpać w tej muzyce latynoskiej. Będzie mały, szybciutki kurs tańca, ale też bardzo fajne show tancerzy, więc będzie można popatrzeć na świetny taniec i spróbować samemu sił.
2: Już się nie możemy doczekać. Zresztą słuchacze Radia Złote Przeboje już mają, co niektórzy szczęśliwcy, już mają bilety na to wydarzenie. Zapraszamy na Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, który był dzisiaj naszym gościem w Radiu Złote Przeboje w programie porannym na żywo. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i wszystkiego dobrego urodzinowego jeszcze raz.
1: Dziękuję, powitam wszystkich na Havana Dinner Show. Czekam na was.
0: No to kochani, teraz piątkowo, imprezowo, Modern Talking.

0: Cały gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara na mediaexpert.pl.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: co tu ukrywać? Co to owijać w bawełnę? To był nasz hymn piątkowy. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. To co? Kochamy i spadamy. Dziękujemy.
1: Wyrywamy się na wolność, tak jest. I wam też tego samego życzymy. My, poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachi.
3: Dzięki.
1: Tomek Forkiewicz. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
4: Jestem i też bardzo wam dziękuję. No i teraz w ten piątkowy, piękny dzień, to przedpołudnie będę wprowadzać was ja. A Eurythmics i Annie Lennox zapyta, kimże jest ta dziewczyna?

0: Sound, yeah.
1: Yeah, Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. I już za 4 minuty, za 3 dokładnie, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, sprawdźmy prognozy pogody na ten piątek wrześniowy. Zostańmy razem.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki,

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach

0: na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Wiadomości z Wolina.
7: Ula Myszkinis. Policjanci podsumowali wakacje. Na drogach zachodniego Pomorza było mniej wypadków i osób rannych niż w ubiegłym roku, ale wzrosła liczba przekroczeń prędkości i kierowców po alkoholu. W wypadkach drogowych zginęło 17 osób, a 195 zostało rannych. Do końca września spodziewajcie się wzmożonych kontroli przy placówkach oświatowych. Jutro Narodowe Czytanie. Podczas tegorocznej akcji czytamy fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. W Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie wyjątkowe wieczorne czytanie, mówi dyrektor Wolińskiej Biblioteki Agnieszka Peplińska-Kot.
8: Po samym czytaniu przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje, będą warsztaty, teatr cienia i ognia, który pokaże nam, jak ten obrzęd dziadów wyglądał we wczesnym średniowieczu.
7: Wystąpi też zespół Krif, początek wydarzenia o 19:00. Tymczasem w Świnoujściu Narodowe Czytanie już dziś w Bibliotece imienia Stefana Flukowskiego przy Piłsudskiego gościnią będzie Maria Dąbrowska, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie, początek o 17:00. To tyle w wiadomościach za godzinę, zajrzymy do Międzystrojów.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
7: Przez cały dzień zachmurzone niebo, a synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem. Tak będzie wyglądać dziś pogoda w Wolinie i okolicach. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć około 18 stopni Celsjusza. Na zachodnim Pomorzu lokalnie będą pojawiać się burze. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty. Ciśnienie nadal spada. Jutro także deszczowo, choć będą zdarzały się większe przejaśnienia.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
9: Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy i rozkręcamy piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i mam nadzieję, że jesteście z nami jak zawsze, a nowych słuchaczy witam serdecznie i ściskam.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Trochę gimnastyki porannej, teraz ręce w górę, hands up i oddajcie mi swoje serce. Give me your heart. Nie to, żebym chciała za dużo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: just please you.
1: 10:11, słuchacie Radia Złote Przeboje i tak zastanawiam się, czy my jako dorośli potrzebujemy jeszcze pochwał? Czy to nas popycha do działania? No bo prawie 30% pytanych Polaków w badaniach przyznało, że nigdy nie usłyszało pochwały z ust szefa. Nigdy w życiu. A jednak 40% przyznaje, że przykładaliby się do pracy bardziej, gdyby ich wysiłki były docenione. Choćby właśnie przez pochwałę od szefa. No właśnie, a jak jest z wami? Jaka pochwała od szefa zapadła wam w pamięć? I czy w ogóle wam się zdarzyła? To jest ciekawe. Porozmawiajmy o tym 224430, albo można napisać też robota@złoteprzeboje.pl. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Robota Design.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

przed nami Nie płacz Ewka. To jest oczywiście coś dużo więcej niż tylko piosenka. To jest emocjonalny manifest pokolenia, które dorastało w cieniu PRL-u. Ale kim naprawdę była Ewka, która zainspirowała twórców Perfektu? Otóż okazało się w jednym z wywiadów, twórcy opowiadali, że kryje się za tą postacią nie jedna, a dwie prawdziwe historie miłosne. Jedna z nich rozgrywała się w warszawskich łazienkach i w klubie Medyka, a druga w klasie języka angielskiego i obie poruszyły serca, jako słowa jednej z najpiękniejszych ballad polskiego rocka. Zbigniew Hołdys w ogóle zaproponował, żeby tę piosenkę nagrać kolegom dopiero podczas nagrań, a oni nagrali tę piosenkę i była takim jakby troszkę niechcianym numerem, dlatego że była nagrana zupełnie przypadkowo. Zostało trochę czasu w studiu i Zbyszek Hołdys powiedział: chłopaki, mam jeszcze taki kantrowy kawałek, więc może byśmy wykorzystali te ostatnie pół godziny. No i tak właśnie powstało to, bez czego nie wyobrażamy sobie teraz historii polskiej muzyki rockowej. Nie płacz Ewka, Radio Złote Przeboje, rok 80.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Dzisiaj mamy sporo maili od was i cytuję, a jest nieźle. Edyta dzieli się tym, że nie zapomni, kiedy jesienią rok temu puściła na cały regulator w pracy makarenę, kiedy w deszczowy dzień wszyscy byli na skraju załamania i dostała pochwałę od szefa za, uwaga, doskonałe zarządzanie sytuacją krytyczną. To mi się podoba, szef kreatywnie podchodził do trudnych spraw. Michał pisze tak, kiedyś w pracy byłem bardzo głodny, więc wyjąłem kanapkę i zacząłem jeść, jak gdyby nigdy nic. Nagle idzie szef. Ja przerażony, że zaraz się wścieknie, że robię sobie przerwę zamiast pracować, chowam kanapkę pod stół, a szef mówi, dobrze, Michał, posilaj się, potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, kiedy trzeba zadbać o podstawy. A jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo wy? 2244430. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Jak tradycyjnie w tym tygodniu tak to było. Po godzinie 12. 2244 i 30.
0: Robota nie zając.

Dziękujemy. Robbie Williams za tak piękne wykonanie piosenki. Jakąś pochwałę bym mogła przygotować, ale nie jestem szefem Robbiego Williamsa. Za 3 minuty będzie godzina 11:00 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
9: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Wolina.
11: Ula Myszkienisy, zapraszam. W Świnoujściu na Dobre rozpoczęła się przebudowa mariny. Do portu jachtowego w basenie północnym dotarły pierwsze elementy nowych pomostów. Na Wyspach wystartował też nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Potrwa do 27 września. Tymczasem w między

0: Przedstrojach od kilku dni działa nowy klub młodzieżowy prowadzony przez Fundację Speak Up. Jak mówi wiceprezes Fundacji Kamil Janta-Lipiński, to bezpieczne miejsce integracji i zabawy.
1: Przestrzeń klubowa znajduje się na Kolejowej 33 w lokalu numer 5 na pierwszym piętrze. Z tej przestrzeni mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy Międzyzdroje od 12 do końca szkoły ponadpodstawowej. Czekają m.in. konsole PlayStation, Nintendo Switch, stanowisko VR, gry planszowe, ale to ma być także miejsce wspólnych spotkań, rozmów, integracji.
0: Klub działa od 15 do 20 w soboty od 9.30 do 17.30. To tyle. Za godzinę sprawdzimy, co jutro będzie działo się w ogrodach Przelewice.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Pogoda w Wolinie.
0: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie duże, pod wieczór miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, początkowo jednostajne, po południu od zachodu przechodzące w przelotne i lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni nad morzem, przez 19 w Wolinie do 24 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, po południu okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Jutro nieco pogodniej, ale chłodniej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
3: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego rozpościera się przed nami, a będzie wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90., bo to jest Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.
4: W roku 84 ten przebój rządził i do dziś jest uwielbiany i wcale się nie dziwię. Gosia Kościelniak, zapraszam, robota nie zając, więc w wolnej chwili dzwonicie do Radia Złote Przeboje 224430 i my sobie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to jaką zapamiętaliście pochwałę od swego szefa.

Nie był fotogeniczny i nie był supergwiazdą. Kiedy w 1979 roku Christopher Cross siedział w studiu nagraniowym w Los Angeles i wpatrywał się w taśmę, o której wszyscy mówili, że jest skazana na porażkę, jeden z producentów powiedział mu: no głos masz wspaniały, szkoda, że nikt nie zwraca uwagi na twój wygląd. Christopher Cross zaśpiewał wtedy tak pięknie, że inżynierowie przestali w ogóle się ruszać w studiu. W tym momencie zrozumiał, że wcale nie musi wyglądać jak gwiazda, żeby brzmieć jak gwiazda. Spokojny, nieśmiały, no i obojętny na to, jak wygląda, pojawił się w dżinsach, kurtce, ale z głosem, którego nie dało się zapomnieć. Kiedy wydawnictwo płytowe podpisało z nim kontrakt, kierownictwo sądziło, że postawiło na autora o łagodnym głosie, który osiągnie skromniutką sprzedaż, i nikt nie wyobrażał sobie, że przełamie on rekordy Grammy Awards i zdobędzie Oscara.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Szefowie w Polsce, sprawdziliśmy badania, rzadko chwalą swoich pracowników. 43% badanych wskazuje, że wyrażanie uznania przez szefa jest w ich firmie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. A czy tego potrzebujemy? Dzwonicie.
2: Jedną z pochwał szefa, którą z pewnością nie zapomnę, powiedział: Wysiek, technicznie było to prawie idealnie, tylko że mogło być troszkę szybciej.
3: Najlepszą pochwałą szefa to było 500 zł netto.
1: Dobrze, dobrze, ale troszkę szybciej, tak? No niby pochwała, a jednak szpileczka. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? 224-430 to jest nasz telefon, albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Do 12 sobie rozmawiamy, potem finał.
0: Robota nie zając.

0: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Wszystko było widać, ale niczego nie było widać. O co chodzi? Rok 89. Przez Wielką Brytanię przytacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego w roku 67, więc klubowe inspiracje przeniknęły też do muzyki rockowej. Ślad, jaki pozostawia ten czas na brytyjskiej kulturze, jest trwały, dostrzegalny przez całe lata 90. I zespół The Beloved, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje, to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko. A ich utwór Sweet Harmony, też przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, był rozwinięciem tematu. Duży wpływ na wylansowanie tego utworu miał teledysk, w którym wszystkie występujące osoby były zupełnie nagie, ale tak były sfilmowane, żeby nic nie było widać. Czyli nagie, ale nie nagie. No i skandal. Skandal bardzo.

0: Streets i Walk of Life z roku 85. Za 4 minuty będzie już południe piątkowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozy pogody, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh! Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
11: Zbliża się południe. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Wolina.
13: Ula Myszkinisy, zapraszam. Jesień za progiem, czas na święto plonów. Dożynki wojewódzkie startują jutro w Przelewicach. Atrakcji nie zabraknie, mówi Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego.
14: Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 13.30. Na scenie pojawią się m.in. Andrzej Piaseczny, Bryland oraz Marcin Brokat-Czerwiński, a wieczorem odbędzie się zabawa taneczna pod gołym niebem. Nie zabraknie także stref tematycznych, pokazów tradycyjnej młócki, zabytkowych maszyn oraz atrakcji dla dzieci.
13: Czeka nas też rozstrzygnięcie kilku wojewódzkich konkursów. A w gminie Wolin wkrótce startuje rywalizacja sołectw. Pierwsze starcie w piłce nożnej na Orliku w Kołczewie 13 września. W październiku tenis stołowy, a w listopadzie rywalizacja w siatkówce i koszykówce. Zgłoszenia do

0: Lurzyn przyjmuje przystań Wolin. I jeszcze wieści z Dziwnowa. Po 32 latach służby w stan spoczynku przeszedł komandor podporucznik Marek Żarnowski. Obowiązki dowódcy 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie pełni od kilku dni komandor podporucznik Filip Nachyła.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
0: Dziś jeszcze dość ciepło, ale burzowo i deszczowo. Zachodnie Pomorze zasnute chmurami. W Wolinie będziemy mieć maksymalnie około 18 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, po południu dość silny. Ciśnienie wciąż spada. Jutro nieco pogodniej, ale nadal należy nosić przy sobie parasol. Nieuchronnie zbliża się jesień, choć tak naprawdę ta meteorologiczna rozpoczęła się już 1 września.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Popołudnie piątkowe zaczniemy mocnym, rockowym, ale ukochanym przez nas akcentem z roku 1986. W tym wokaliście podkochiwały się nastolatki wtedy. Ja trochę też. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Europe.

Michael Jackson chciał pierwotnie, żeby album Bad, z którego pochodzi ten właśnie przebój, mieścił 30 utworów, ale Quincy Jones, producent płyty, rozsądnie zredukował tę liczbę do 10 i ta płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Na świecie sprzedała się w 45 milionach egzemplarzy. No i Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą w historii w ogóle świata, który umieścił 5 piosenek z jednego albumu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard. Znalazły się wśród nich m.in. oczywiście Bad, Liberian Girl, Dirty Diana, Man in a Mirror, Smooth Criminal, same perły. A teraz w radiu Złote Przyboje, Donna Lewis.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Miłość. Smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Sobota nie zając.
1: Badania mówią, że szefowie nie chwalą w Polsce albo chwalą rzadko. Jeśli jednak już chwalą, to zapamiętujemy. Podzieliliście się z nami swoimi pochwałami.
2: Mój szef mówi tak: słuchaj, nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami jest tak, że żeby zastąpić jedną osobę, trzeba zatrudnić cztery. I ty właśnie jesteś tą jedną.
3: Najlepsza pochwała od szefa, jaką dostałem, to było bardzo dobrze, 3+.
4: Pracowałam w ogrodnictwie. Przyszedł szef i patrzył, jak sobie radzę, i powiedział: będą kiedyś kobieto z ciebie ludzie. Będziesz dobrym ogrodnikiem.
1: Dobre słowa niosą w dal życia. A dzwonek filtrujący z Logoradia Złote Przeboje dziś za tę pochwałę.
5: Ostatnio w nowej pracy dostałam pochwałę, że bardzo szybko udało mi się rozładować paletę. Oprócz pochwały dostałam nagrodę rozładowanie kolejnej palety. Bo skoro tak mi szybko poszło, to w ramach nagrody mogłam wyładować kolejną w tym czasie, kiedy ktoś mógłby wyładować tylko jedną.
1: Skoro tu w ramach pochwały było jeszcze więcej roboty, to chociaż my docenimy jak trzeba, wysyłając prezent od Radia Złote Przyboje. Dziękuję wam za dzisiejsze historie, wszystkimi ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny!
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Reklama.
8: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com

garażu, który macie w sąsiedztwie domu, codziennie walą bębny i gra muzyka. No nie każdy byłby zadowolony. Nie wiem, jak sąsiedzi młodych chłopaków z Danii, którzy tak właśnie ćwiczyli, kiedy założyli zespół Lateback, który przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, ale właśnie w garażu mieli swój muzyczny raj codzienny. Lateback, nazwa zaczerpnięta ze slangu młodzieżowego, oznacza totalny relaks. Powstało w Kopenhadze, a sukces przyszedł w 1983 wraz z premierą drugiej płyty Keep Smiling i świat oszalał na punkcie tego przeboju pod tytułem Sunshine Reggae. Piosenka napisana podczas spotkania, w którym uczestniczył zaprzyjaźniony z duetem artysta z Krakowa, malarz i muzyk Roman Moszkowicz. Kilka wersów utworu właśnie do niego należy. Radio Złote Przeboje, Everything But The Girl.

0: Classics Nouveau. Dziękujemy, uwielbiamy te brzmienia. Heart from the Start i teraz już za 5 minut 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozę pogody na popołudnie. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
0: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend, moje Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku. A teraz?
8: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
14: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
15: 2 miliony za ukręcenie UBA sprawie. Nowe zeznania w sprawie zonda krypto. Sejm nie odrzucił kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Europy za pomoc wojskową dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Dorota Wardecka, dzień dobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To fragment z przesłuchania, który premier Donald Tusk zacytował w Sejmie. A chodzi o zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, a była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: A teraz ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a mocno zwiać zacznie pod wieczór z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Miejscami również będą burze. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
16: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
17: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
16: W finale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły.

0: żeby już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
1: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać, jak potrafimy najlepiej.
2: Na Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Pogoda.
5: Dziś duże zachmurzenia, ale z przyjaśnieniami. Możliwy deszcz na wybrzeżu, miejscami burze. Bez deszczu jedynie na południowym zachodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 22 w Warszawie do 26 w Krakowie i Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Piątkowe popołudnie całe przed nami. No niemal, bo uszczknęliśmy już jedną godzinkę. 13:02, ale za to zbliżamy się do tego takiego rasowego piątkowego popołudnia, które oznacza przecież weekend. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jennifer Lopez już śpiewa.

było trochę bełkotu z zamiarem napisania potem prawdziwego tekstu w trakcie nagrywania, ale w końcu tego tekstu nie zmienił, taki został. Nam się podoba, Nick Kershaw go nie lubi, ale wielki przebój został. Tak, to właśnie o piosence Zagadkę, The Riddle, która przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Uwagę przykuwają oczywiście nie tylko chwytliwa muzyka z kapitalnym tym marszowym przejściem i świetny głos Nicka Kershawa, ale też teledysk pełen dziwnych elementów, utrzymany w klimacie Alicji w Krainie Czarów i komiksów o Batmanie. No a Nick kluczy w tym teledysku po domu w kształcie znaku zapytania. Cudowne. A teraz The Cranberries, bardzo tajemniczo. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

Chwile gorączka sobotniej nocy to będzie jutro, dzisiaj będzie gorączka piątkowej nocy. Bracia Gibb skomponowali większość swoich największych hitów do filmu Gorączka sobotniej nocy, w tym właśnie Night Fever, Is Staying Alive i How Deep Is Your Love w zaledwie kilka dni. I do tego przebywali w studiu w Paryżu, zanim w ogóle zobaczyli gotowy materiał filmowy. Także to musiało być przeznaczenie, że to byli oni, chociaż nie byli przecież pierwotnym wyborem, bo twórcy filmu początkowo planowali wykorzystać utwory innych wykonawców. Między innymi Chaka Khan był brany pod uwagę, a Bee Gees dołączyli do projektu w ostatniej chwili na prośbę producenta. Teraz słyszycie pięknie, romantycznie Kaja i Krzysztof Kiliański, Radio

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
19: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
18: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
18: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
19: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

0: ty wiesz,
1: tak,
0: że jak on ją podrywał, czyli Michel Cretu od Enigmy podrywał swoją żonę Sandrę, to ją obwoził po swoim rodzinnym Bukareszcie tramwajem.
1: Tramwajem?
0: Tramwajem jeździli i było tak romantycznie.
1: Właśnie
0: nie wiem, czy na gapę, czy był miesięczny, żeby zaimponować. Wiesz, faceci to różnie mają.
1: Na mnie
0: ale
1: to
0: tak
1: zrobiło wrażenie, ale widzę, że na Sandrze też zrobiło. Tramwajem po Bukareszcie,
0: tak,
1: dziewczyny.
0: Piękna sprawa, co?
1: No. Skąd on ma takie wiadomości?
0: Tak kochać?
1: Jerzy, takie rzeczy normalnie z rękawa krociastej koszuli w ostatniej chwili wyciąga i tak będzie przez całe popołudnie i jeszcze lepiej.
0: No pewnie, że tak. Hollyoaks, Maniter, bardzo proszę.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w piątek i przez cały weekend. No ale będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wiadomości Radia Złote Przeboje o 14 lada moment. Dorota Wardecka.
1: Powiemy między innymi o nowych przepisach dotyczących nowych kierowców, bo to coś, czego do tej pory nie było. O co chodzi o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
3: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
4: Nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Kolejne doniesienia o sabotażu z Niemiec, tym razem niedaleko Kolonii. Nowe zasady dla młodych kierowców obowiązują od dziś. Premier ujawnia kolejne fakty w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. Donald Tusk przytoczył w Sejmie zeznanie jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: To za 2 miliony złotych, z których szef Zonda Krypto miał już przelać na konto Fundacji Ziobry przynajmniej 450 tysięcy złotych. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach w pobliżu strategicznych obiektów. Urządzenie mogące służyć do odpalania ładunków wybuchowych miało się znajdować w pobliżu stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl.
8: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
4: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Próg poniżej 0,2 promila obejmujący innych kierowców go nie dotyczy, a 17-letni kierowca nie ma.

0: może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
1: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
0: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Prawie wszędzie dzisiaj pochmurno i deszczowo, więcej przejaśnień tylko na południu. Na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 16 stopni, cieplej w Rzeszowie i w Krakowie 26-27 stopni. 300 zł na szkolne wydatki, dzisiaj podwójna wygrana. Na czym polega zabawa, za chwilę wam powiem. Teraz Madonna w piątkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jedni pisali, że wymiatają, inni pisali, że słabiutko. A to wszystko o tym samym występie grupy Lady Punk w Sopocie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz. No chyba, że w radiu Złote Przeboje, to wtedy dogodzisz. Faktycznie przecież u mnie same największe przeboje lat 80. i 90. Kylie Minogue, która przed chwilą wrzuciła swoje nagranie w bikini, zaśpiewa w radiu Złote Przeboje. Jak będę miał 58 lat, to też będę chodził w bikini, ostrzegam.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
18: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: wakacje za nami, ale my nadal mamy dla was program Rusz się. Dokąd zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski? No, miejsce wyjątkowo ciekawe.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: A dzisiaj ruszamy na jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Po historię, widoki i spotkanie z duchami. Ta krótka wycieczka zaczyna się w Jeleniej Górze w dzielnicy Sobieszów. Stamtąd w czarnym lub czerwonym szlakiem wspinamy się na Chojnik. Warownię dumnie stojącą na stromej skale. Iluż to rycerzy z niej spadło? Ale to nie oni tam straszą. Dawno, dawno temu na zamku Chojnik żyła sobie piękna księżniczka. I to była jej jedyna zaleta. Rozwydrzona bździągwa o imieniu Kunegunda wymyśliła sobie, że wyjdzie za rycerza, który na koniu objedzie zamek dookoła. A jako się rzekło, poniżej murów Chojnika straszą urwiska. No i śmiałkowie przyjeżdżali, gapili się na piękną księżniczkę jak wół na malowane wrota i ruszali, żeby zrobić kółko wokół murów. Złośliwie mówią, że tak powstał cyrk. Latający cyrk Kunegundy, która zimnym wzrokiem odprowadzała rycerzy spadających w przepaść. Aż dziw, że nikt nie otworzył tam skupu złomu. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Jeden rycerz wpadł jej w oko. A że mądry to był chłop, to zawiązał oczy zwierzakowi, zamek objechał, ale przyjęcia ręki księżniczki odmówił, a ta z rozpaczy sama rzuciła się w przepaść. I od tamtej pory jej duch włóczy się po zamku i ryczy z rozpaczy. Ta historia ma też podobno drugie dno. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy powstała stara maksyma mówiąca, że w życiu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go pogonić.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Reklama.

300 zł na te wszystkie wspaniałości, które bardzo przydają się, jeśli chodzi się do szkoły. Tyle możecie u mnie dzisiaj wygrać po raz ostatni. A że jest piątek, to mam aż dwie takie nagrody, czyli 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. I teraz uwaga, pytanie konkursowe. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0 do 16. Czekam po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0.

0: Urszula i Anioł wie i chciałoby się rzec, kto to wie, co dziać się będzie na tych stacjach paliw, ale takie rzeczy to wie Dorota Wardecka.
1: Oj, wiem. Aha. No, jest drożej, a co będzie dalej i jakich cen możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
9: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawie, czyli związki Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Ceny paliw w góry o ponad złotówkę, będą dalsze podwyżki. Fala upałów na początku września w Hiszpanii. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak zeznał Przemysław Kral. Fragmenty zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
10: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala. Jarosław Kaczyński, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
11: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
10: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
9: O 3 miesiące sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Youtuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, dokąd został przewieziony z Wielkiej Brytanii.
12: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Nawet 7 zł i 99 groszy może kosztować benzyna, prognozują analitycy z epetrol.pl. Ceny na stacjach wzrosły od początku miesiąca o ponad złotówkę. Według prognoz za litr benzyny będziemy wkrótce płacić między 7,83 a 7,99. Za litr oleju napędowego od 8 zł 79 groszy do 8 zł 87 groszy. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
13: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
9: A prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym jak koło Tarnowy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Falą upałów rozpoczął się wrzesień w Hiszpanii. W Andaluzji temperatura przekroczy 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgnie 35. I choć to dopiero początek miesiąca, to już padł rekord. Termometry w Barcelonie pokazały 33,6 stopnia, a to drugi rekord. Pierwszy padł w lipcu, gdy stacja pomiarowa zarejestrowała 40,9 stopnia.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
14: Ula Myszkinisy, zapraszam. Jutro Narodowy

0: Czytanie. Podczas tegorocznej akcji czytamy fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. W Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie wyjątkowe wieczorne czytanie, mówi dyrektor Wolińskiej Biblioteki Agnieszka Peplińska-Kot.
1: Po samym czytaniu przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje. Będą warsztaty, Teatr Cienia i Ognia, który pokaże nam, jak ten obrzęd dziadów wyglądał we wczesnym średniowieczu.
0: Wystąpi też zespół Kriwa. Początek wydarzenia o 19:00. Tymczasem w Świnoujściu narodowe czytanie już dziś w Bibliotece imienia Stefana Flukowskiego przy Piłsudskiego. Gościnią będzie Maria Dąbrowska, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Początek o 17:00. I jeszcze jedno sobotnie wydarzenie. W Łukęcinie od 16:00 kolejna odsłona cyklu Tradycyjne smaki PRL-u. Tematem przewodnim będzie paprykarz łukęciński. Będą warsztaty, konkursy i ognisko.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
3: Wszędzie może dzisiaj popadać, na zachodzie nawet burze, a jeśli chodzi o termometry, na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 17 stopni, na południowym wschodzie dużo cieplej, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26. No, nareszcie. Już jutro pierwszy po wakacyjnej przerwie program Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Kto ją odwiedzi? No to o tym już za chwilę z Marzenką sobie pogadamy. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Roxette odwołuje część jubileuszowej trasy koncertowej. Fani z USA i z Kanady nie zobaczą ich w tym roku. Powód kasa oczywiście. Gwałtowny wzrost kosztów trasy, piszą organizatorzy. U mnie za darmo. Największe przeboje lat 80. i 90. Republika na przykład. Czy mają jeden najlepszy kawałek? Nie, nie mają. A czy ten jest w ścisłej czołówce najlepszych? Oczywiście, że tak.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Reklama.

0: moglibyśmy robić, mogłybyśmy robić chórki?
1: Mogłybyśmy robić chórki. Ja mam znajomości, przecież ja ci się, Jurku, zawsze chwalę, że znam Kevina z Simply Red i normalnie on by nam załatwił chórki. Simply Red kochamy, co?
0: Pewnie, że tak. Ty w ogóle wszystkich Marzena znasz. No na przykład jutro pierwszy program po wakacyjnej przerwie i twoja kumpela?
1: Absolutnie.
0: W sensie?
1: Dotarło do mnie, że Hannę Śleszyńską, bo o niej mowa, znam naprawdę bardzo długo. Od początku lat 90. Pamiętam, chodziło się do Teatru Nowego na Hankę Śleszyńską. I na Piotrka Gąsowskiego też. Polowałam na tę Hankę, bo to jest niezwykle dynamiczna osobowość i pracowita. Więc tej Hanki jest wszędzie pełno. Gra w teatrze, tercet, czyli kwartet. Jeździ po Polsce ze spektaklami. Mnóstwo tego robi. No i ma rodzinę i wiadomo, chce ich wszystkich jakoś tam utulić, zaopiekować się nimi. A media, a my, a nasze potrzeby spotkań.
0: No, właśnie. No to co, jutro spełniamy potrzeby.
1: Tak, cieszę się ogromnie, bo Hanka jest, wiesz jaka opinia panuje, o nie, to ja ci zresztą powiem wszystko potem.
0: A, czyli wszystkiego mi nie powiesz teraz.
1: Nie, teraz
0: ja
1: ci nie powiem.
0: Pozwolisz, że ja powiem?
1: Tak.
0: Hooray, hooray, jutro Hanka, a teraz Boney M, it's a holy, holy.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Reklama.

Dzisiaj podwójna stawka, czyli dwa razy po 300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc dzisiaj dwie osoby wygrają 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Czekam. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

0: Jest pięknie i będzie pięknie, bo słuchacie Radia Złote Przeboje o 16:00 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: No i właśnie trochę skromnie w pogodzie, jak w weekend będzie wyglądała u nas pogoda. No w Europie bardzo ładnie, nawet upalnie, a czy te upały i taka słoneczna pogoda dotrze do Polski? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: nie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężka ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Reklama.
11: Słuchacie nas w piątek, 4 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
12: Będą kolejne podwyżki cen paliw w ciągu najbliższych dni. Deszczowo, wietrznie i bez upałów. Taka pogoda w weekend. Łaziki marsjańskie można oglądać w Krakowie. Właśnie ruszyły międzynarodowe zawody. Ceny paliw idą w górę. Od początku miesiąca po wygaszeniu rządowego programu obniżającego stawki jest drożej o ponad złotówkę. Będą kolejne podwyżki, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl Jakub Bogucki.
13: Ceny benzyny mogą lokować się w przedziale między 7,83 a 7,99. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj możliwe jest przebicie takiego poziomu 8,80, 8,80 kilka.
12: Autogaz nie był objęty rządowym programem obniżającym ceny paliwa. Jego cena spadła o 2 grosze na litr w ciągu tygodnia. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
14: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
12: A to efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Upalnie wrzesień zaczął się w Hiszpanii. Pogoda dopisuje w innych regionach Europy. Nas ta fala ciepła omija. O pogodzie na weekend mówi Dorota Pacocha z IMGW.
15: Jutro, czyli w sobotę, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju.
12: A na termometrach w niedzielę jedynie od 17 do 20 stopni. Najlepsze łaziki marsjańskie Starego Świata można do niedzieli oglądać w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ruszyły międzynarodowe zawody, które co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, ale też naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
16: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
17: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
18: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Na łaziki na specjalnym torze można oglądać do niedzieli do godziny 17:00.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
19: Ula Myszkinis. Czas na święto plonów. Dożynki wojewódzkie startują jutro w Przelewicach. Atrakcji nie zabraknie przez dwa dni, mówi Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego.
20: Na scenie pojawią się m.in. Andrzej Piaseczny, Brylant oraz Marcin Brokat-Czerwiński. Nie zabraknie także stref tematycznych, pokazów tradycyjnej młódzki oraz atrakcji dla dzieci.
19: Czeka nas też rozstrzygnięcie kilku wojewódzkich konkursów. A w gminie Wolin startuje rywalizacja sołectw. Pierwsze starcie w piłce nożnej na Orliku w Kołczewie 13 września. Zgłoszenia drużyn przyjmuje przystań Wolin. Z kolei jutro w Międzywodziu od 18:00 zakończenie lata. Zaprasza Ewa Trzebińska-Brzezińska z KGW Fregata.
21: Od godziny 18:00 punkt Mini Zoo przy ulicy Armii Krajowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów, gości, każdy, kto chce się z nami pobawić w imieniu Sołectwa Międzywodzie i Koła Gospodyń

0: Europejskich fregatach.
1: Wstęp wolny.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
3: Tylko 15 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku i w Suwałkach. To najniższe temperatury, te najwyższe w okolicach Krakowa i Rzeszowa 26-27 stopni, pochmurno i deszczowo, a nawet burzowo w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wystarczy łyżeczka cukru, żeby uratować umierającą roślinę. O 16.30 sposób, który działa także na kaktusy, będę miał dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w piątek.

ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych portkach i tak można się śmiać. No ale Lenny Kravitz ma 62 lata i ma kaloryfer na brzuchu, także nie od stroju kondycja zależy. Największe przeboje lat 80. i 90. i Ain't Over Till It's Over.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
12: Reklama.

0: Złote przeboje polecają się na weekend. Za chwilę Barbara Streisand, ale najpierw, co ma cukier do kaktusa?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czy wiecie, że możecie rośliny doniczkowe nawozić cukrem? Dzięki takiemu nawozowi będą kwitnąć dłużej, a do tego będą bujniej rosnąć i mieć bardziej intensywny kolor liści. Nawóz taki można stosować do kaktusów, róż dracen i fiołków. Glukoza pełni dwie korzystne dla roślin funkcje. Jest podstawowym budulcem lipidów, celulozy, skrobi, białek i kwasów nukleidowych, a po drugie stanowi źródło energii dla wszystkich procesów życiowych roślin, na przykład przydaje się do tworzenia tkanek, pobierania składników odżywczych z gleby i oddychania. Jedną z możliwości nawożenia cukrem jest posypanie powierzchni ziemi w doniczce jedną łyżeczką i zalanie wodą, a lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie roztworu cukru. Jedna łyżeczka na pół litra stojącej wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

Wygrała sądową batalię, ale słono za nią zapłaci. Cher 5 lat temu pozwała wdowę po Sonnenbono i po długiej sądowej walce wygrała. Sąd odmówił jej jednak zwrotu kosztów, więc teraz Cher jest w plecy ponad 1 000 000 dolarów. Oj!

0: Every Time You Go Away i Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka już za chwilę przedstawi Wam wiadomości o 17.
1: O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych będziemy mówić, z jakiego powodu najczęściej dochodzi właśnie w takich miejscach do wypadków. O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Jesteś zdany. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
4: Problem z szybkim opuszczeniem przejazdu przy zamykających się rogatkach to częsta przyczyna wypadków. Wspólnym biletem resort infrastruktury chce połączyć kolej z autobusami. W Pucku popłyniemy repliką słowiańskiej łodzi. Kolej podaje tragiczny bilans tegorocznych wakacji. Na przejazdach zginęło 9 osób, 6 zostało ciężko rannych. Doszło do 30 wypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdu kolejowego przez kierowców zaskoczonych zamykającymi się rogatkami, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
5: Mam gdzieś tam jakieś w głowie zakodowane, bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe, ale ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie.
4: Do ostatnich takich przypadków doszło wczoraj w Gdańsku. Kolejarze domagają się szybkich zmian w szkoleniu kierowców jeszcze podczas kursów na prawo jazdy. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, tak zeznawał Przemysław Kral, główny bohater afery Zonda Krypto, a jego słowa przytoczył w Sejmie premier Donald Tusk. Wedle jego słów blisko 500 000 zł dostał Zbigniew Ziobro, a jeden z zamieszanych w aferę miał być też pewny ułaskawienia ze strony prezydenta Nawrockiego.
6: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
4: Na tę wypowiedź premiera zareagował prezydent, pisząc: jeśli pan X lub pan Y albo postacie znane proponują panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów. Szymon Kępka.
7: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej. Resort Infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34.
4: Replika słowiańskiej łodzi za rok może stać się jedną z największych atrakcji Pucka. W tym właśnie miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
8: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
4: Zgodnie z planem słowiańska łódź, choć przypominająca łodzie Wikingów, ma być gotowa w przyszłym roku.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wszędzie pochmurno i wszędzie deszczowo. W Koszalinie i w Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie 15, dużo cieplej w Rzeszowie 27 stopni, za to na zachodzie jeszcze ciągle możliwe burze. 300 zł na szkolne wydatki. No, dzisiaj w związku z... 300 zł na szkolne wydatki. W związku z tym, że mamy piątek i ostatni dzień zabawy, aż dwie takie nagrody czekają na Was. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęściło. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Krytykują mnie za to, że nie jestem autentycznym Jamajczykiem, narzekał w sierpniu Shaggy. Połowa tych, którzy się mnie czepiają, nigdy nie była na Jamajce. Mieszkam w Kingston, urodziłem się na Jamajce, wychowałem się na Jamajce, powiedział artysta, który w 2007 roku został komandorem jamajskiego orderu za zasługi. A za chwilę dwie osoby dostaną po 300 zł na szkolne wydatki. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Survivor i Burning Heart w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na nagrody. Słuchajcie, 4 września to co, ostatni dzwonek, żeby kompletować wszystko, co do szkoły potrzeba. W tej sprawie dzwonię do Magdy, a pytam dzisiaj o najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Magda, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, seniorku.
0: Ta wycieczka na Węgry szkolna, tak? To kiedy to była? Która to była klasa?
1: Wiesz co, to była klasa 5, 6. To była komuna. To była po prostu taka jeszcze ciężka komuna.
0: Dokąd się wybraliście na tę wycieczkę szkolną?
1: Do Budapesztu.
0: I jak wspominasz Budapeszt?
1: No właśnie, w ogóle nie wspominam Budapesztu. Byliśmy w klasztorze, które nam użyczyły Urszulanki po znajomości, jako że dwa kraje tak w biedzie. I ten klasztor był niesamowity, bo był to jakiś bardzo stary budynek, w ogóle blisko centrum, wysokie pokoje, czy tam cele, czy nie wiem jak się to nazywa, jakieś takie różne krucyfiksy widziały, jakieś stare obrazy, było po prostu to niesamowite. I zawsze potem, jak jeszcze z córką oglądałyśmy Harry Pottera albo czytałyśmy, to dla mnie ten Harry Potter kojarzył się właśnie z tym naszym wyjazdem dzieciństwem. Bo mamy wszystkie dzieci z jakichś bloków, a tutaj po prostu takie stare wnętrza, piękne. I nawet nie chciałyśmy stąd wychodzić, nam to starczyło. To był pewno wycieczki, właśnie to był ten klasztor.
0: Fajnie. Bardzo fajna historia. Magda, bardzo ci dziękuję. 300 zł na szkolne wydatki do wykorzystania w sklepach Empiku. Zdobywasz taką nagrodę i bardzo
1: dziękuję
0: się cieszę, że z nami jesteś i że słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: To regularnie od lat. Dziękuję bardzo.
0: No to niech tak zostanie. Dla ciebie poza tą nagrodą jeszcze Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, Dumka na dwa serca.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
2: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać się nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Złote Przeboje. To lata 80. Za chwilę 90., ale zanim Blue System na naszej antenie, to na naszej antenie Wojtek Babiarczyk. Coś mi się wydaje, że w bardzo weekendowym nastroju. Mam rację, Wojtek?
1: Oj, bardzo, nawet się ogoliłem. Proszę zobaczyć, jaki jestem gładziutki, jak jajeczko.
0: Proszę.
1: Jedno jest ważne, po godzinie 18 będę miał niespodziankę dla fanów Beaty Kozidrak. Bądźcie blisko radia.
0: Coś czuję, że będą bilety, ale sprawdźcie.

Och, takich niezapomnianych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam pełen ocean tuż po godzinie 18, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że...

0: kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
1: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Pogoda.
3: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa do 24.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: To już minuta po godzinie 18. No nie może być inaczej, kochani. Zaczynamy najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, na który gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie sprawdzę dla was, co działo się na szczytach listy przebojów, i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie w latach 80. A na dobry początek Queen.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, a skończyła podobno dlatego, że pojawiły się wewnętrzne kłótnie, no i każda z tych gwiazd chciała wybrać karierę solową. Wannabe Spice Girls w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 7 minut po godzinie 18:00. Pomału zbliżamy się do jesieni, ale spokojnie, jeszcze ciągle lato, a my mamy dla was niespodziankę, mamy bilety i to te złote zaproszenia na koncert tej oto gwiazdy.

Jak pożegnać lato, to tylko z wielkim przytupem na koncercie Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Kozłówce 18 września. Te bilety czekają na Was. Wystarczy tylko, że wskoczycie już teraz na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a jeszcze przed 19 zadzwonię do kogoś z Was, no i wręczę to jedno podwójne zaproszenie, czyli tak zwany złoty bilet na ostatni wieczór lata. Zachęcam gorąco, zgłaszajcie się do naszej zabawy już teraz na złoteprzeboje.pl.

Powróciły wakacyjne wspomnienia. Nie wiem, czy czuliście to, ale ja pod stopami taki gorący, przyjemny piasek. Gumbay Dance Band w radiu. Złote przeboje w ten piątkowy wieczór. To już prawie kwadrans po godzinie 18, a ja w piątkowe wieczory będę wam sprawdzał to, co działo się na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. No to sprawdzamy, co działo się w 82 roku, 4 września, równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek wybieramy się na Wyspy Brytyjskie. No i 4 września 1982 roku to był, słuchajcie, numer 1. Słynny kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3, czyli słynne Eye of the Tiger, a za Wielką Wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, numerem 1 4 września 82 roku okazał się ten kawałek. Steve Miller Band, no i Wielkie Czarowanie, czyli Abracadabra w radiu. Złote przeboje w każdy piątek możecie razem ze mną sprawdzać to, co działo się historycznego na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. To teraz coś, co mam nadzieję sprawi, że ten piątkowy wieczór nabierze rumieńców. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

John Lennon kiedyś nazwał ten zespół synami Beatlesów, bo z muzyką robili to, czego oni nie zdążyli zrobić. Electric Light Orchestra w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a już za moment jedna chyba z najpiękniejszych kompozycji z lat 90. zespołu Pet Shop Boys. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer, to na waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.

0: auto promocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Never gonna give you up,
3: never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś popołudnie i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia. Na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: West i zespół Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak zrodziła się kultowa nazwa zespołu, który zrodził się na Śląsku. Przed wami zespół Myslowic. No i posłuchajcie, jak ten ich legendarny tytuł powstał przez, no zresztą co będę wam zdradzał.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy. Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice? Naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Myslowic. O, Myslowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że my mówili Myslowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcję? Przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: No to teraz otwieramy uszy, a nie oczy i delektujemy się wielkim przebojem zespołu Myslowic przez V, sprzedawcę marzeń. To był 2002 rok, a wydaje nam się, że ten kawałek powstał kilka miesięcy temu.

0: rodzinna formacja The Corrs w radiu Złote Przeboje, a na naszym zegarze za kwadrans 19.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl mogliście dołączyć do naszej zabawy. Nagroda bardzo piękna, to podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, Beata Unplugged, do Kozłówki na 18 września. No ale wcześniej musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie, jaki jest wasz wymarzony sposób na pożegnanie lata. Po drugiej stronie telefonu powinna być Iwona. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Iwonko, gdzie cię złapałem o tej porze? Powiedz nam.
2: Akurat jestem w domu, wróciłam z Wrocławia. Byłam z mężem, tam on zawodowo, a ja jako towarzysz.
0: Rozumiem. Towarzysz, czyli ten człowiek, który szybko przynosi mężowi kawę na przykład, tak?
2: Na przykład, tak.
0: Dobra. Słuchaj, Iwonka, pięknie nam napisałaś. Napisałaś między innymi tak, wymarzony sposób na pożegnanie lata to z bosymi stopami, włosami pachnącymi słońcem i kolacją jedzoną zdecydowanie za późno. Tak chciałabym pożegnać lato. To prawda?
2: Tak, to prawda, zdecydowanie. Tak będę właśnie żegnać też lato. Znaczy, ja nie żegnam lata generalnie, ja się nie zgadzam na żegnanie lata. Ja jakby pielęgnuję wspomnienia, podróże, wszystko, zdjęcia i ja sobie w taki, nawet jak przyjdzie taki chłodniejszy listopadowy dzień, a jak wiemy, jednak w Polsce mamy i wrzesień i październik bardzo ładny, więc nie wierzę, że ono się skończy, to sobie właśnie otwieram te zdjęcia, bardzo, bardzo pasjonuję się też ludźmi, którzy ze mną spędzali ten czas wakacyjny, letni i ja sobie tak zamierzam spędzić wszystkie przyszłe piękne dni, a wierzę, że będzie ich bardzo dużo, z moimi przyjaciółmi, z moją ukochaną sąsiadką i rodziną i tak zamierzam.
0: Iwona, to po takich cudownych słowach pozostaje mi chyba tylko jedno powiedzieć ci, że podwójny bilet, ten złoty, na koncert Beaty jest twój!
2: Jezus Boże, ja się cieszę strasznie, naprawdę jestem szczęśliwa, jestem bardzo, chciałam powiedzieć, że trzeba pozytywnie podchodzić do życia, ja tak podchodzę i cieszę się, że naprawdę, że udało mi się wygrać. Jestem wdzięczna, naprawdę.
0: Bardzo nam jest miło, że mogliśmy ci zrobić ten prezent. W takim razie fantastycznego, dziękuję. Pięknego weekendu ci życzę.
2: Dziękuję, a mogę jeszcze pozdrowić tylko właśnie moją sąsiadkę.
0: Masz 5 sekund.
2: Dobra, Sylwię, Krzysia i Adasia. Pozdrawiam i moją rodzinę. I wszystkiego dobrego wam życzę.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: jeśli wy też kochacie polską muzykę i to tą z lat 90., to mam bardzo dobre wieści po godzinie 19. Kolejne gwiazdy z tamtych lat, a to była Edyta Bartosiewicz, no i słynny jej zegar, zatem bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
1: Łódź

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wskłada prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
20: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
19: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
19: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
20: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
21: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
22: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Reklama.
24: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 19 na zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się teraz w świecie sportu.
25: Sport w 30 sekund.

0: ze słuchu słyszałam, jak śpiewa i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i jego, wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten z Aten Prom i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór albo pewnie nad ranem. I po prostu jakoś dało mi to takie poczucie, że jestem bliżej niego.
1: Podobno wrzesień to jeszcze idealny czas na podróżowanie, to może uda wam się odwiedzić tą magiczną wyspę, na której przebywał sam Leonard Cohen. No a teraz w Radiu Złote Przeboje wielka nieobecna Bonnie Tyler.

0: uwielbia kontakt ze swoimi fanami i to niezależnie od tego, czy jest na dużej, czy też na małej kameralnej scenie. Muniek Staszczyk, T-Love i I Love You w radiu Złote Przeboje. A do jakich miejsc lubi przyjeżdżać zespół Lady Punk, o tym już teraz opowie nam Janusz Panasewicz.
1: Z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo, ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To teraz zespół, który w Polsce zawsze występował na dużych scenach i na wielkich festiwalach. Przed wami Boney M.

0: pory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,90.

0: zniżkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Podczas dziennikarzy, czy tęskni za kinem, odpowiada jedno: nikt nie opowie mojej historii lepiej niż ja sama, dlatego zamiast występować u innych reżyserów, skupiam się na pisaniu i reżyserowaniu własnych projektów. To Madonna w radiu Złote Przeboje. No a teraz historia niezwykłej polskiej gwiazdy, która swoje muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard, a mowa o Wandzie Kwietniewskiej. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska.

0: jakieś festiwale, wszystko w Lombardzie, było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece, więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę. Fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Od tych wspomnień lat 80. i 90. na pewno nie uciekniemy w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To teraz jedna z najważniejszych piosenek lat 90. tego artysty. Przed wami Michael Jackson.

0: marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: Wystartowały zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Kamieniu Pomorskim. Z tej okazji mnóstwo wydarzeń. Co zobaczymy w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej? O tym w rozmowie z dyrektorem Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienis, zapraszam na spotkanie ze sztuką i historią.
6: Co jest grane w Wolinie?
8: Panie Grzegorzu, proszę przybliżyć naszym słuchaczom, na jakie wydarzenia możemy się wybrać, kiedy i co ciekawego zobaczymy.
9: Tytuł jest szczególny w tym roku, Przestrzenie dziedzictwa, przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. Czyli bardzo mi bliski temat związany z ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. No tutaj w przypadku konfliktów zbrojnych, ale również i innych wydarzeń, które no, powodują, że te zabytki nam albo nikną w przestrzeni kulturowej, albo są po prostu w sposób brutalny niszczone, jak się dzieje obecnie na przykład na Ukrainie. No i tutaj nasze Dni Dziedzictwa rozpoczynamy 11 września niezwykle interesującą wystawą malarską.

0: Tejże wystawy nastąpi właśnie 11 września, piątek, godzina 17. Zapraszamy również radiosłuchaczy do tego, żeby brali udział w otwarciu tej wystawy.
1: Czy wstęp na wystawę będzie wolny, czy tak jak zwykle kupujemy bilet?
0: Wstęp będzie wolny jak najbardziej. Dla każdego jest ta wystawa, będzie dostępna przynajmniej w dniu, kiedy oczywiście będzie otwarcie tej wystawy. Tytuł wystawy: Światy utracone, światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Ale oczywiście czeka nas cały też, można powiedzieć, taki miesięczny maraton związany z różnego rodzaju wydarzeniami. I tutaj już w środę, 16 września, zapraszamy Państwa na prelekcję na temat odzyskanego złotego typariusza biskupa Mikołaja Boka von Schiebenbeila. Jest to historia jednego z najcenniejszych średniowiecznych zabytków Pomorza, który przetrwał ponad 600 lat burzliwych dziejów. No i to będzie opowieść o jego odnalezieniu, konserwacji, no i drodze do muzealnej gabloty. Kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w naszej instytucji, to 19 września, sobota, godzina 12, ocalić miejsce, historia ratowania dworku von Kleista. I tutaj po wystawie o dworku von Kleista będzie oprowadzał pracownik Muzeum Błażej Bubnowicz, historyk, no i opowie dzieje jednego z najcenniejszych zabytków kamienia pomorskiego, jakim jest dworek von Kleista. No i oczywiście również poznają Państwo historię Ewalda Georga von Kleista, który jako pierwszy na świecie dokonał udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego. Kolejne wydarzenie to już 23 września, środa, godzina 17. I tutaj będzie prezentacja na temat obiektów, zabytków, dziedzictwa kulturowego, ale związanego z linią brzegową Morza Bałtyckiego, no i samego Morza Bałtyckiego. Tytuł prezentacji: Wody pamiętają, ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i rzek Pomorza Zachodniego. Powiemy o odkryciach, między innymi wydobyciu i później ekspozycji, no można powiedzieć, słynnego wraku XIX-wiecznego żaglowca, który został właśnie wydobyty z Morza Bałtyckiego i przetransportowany został do kamienia i w kamieniu został on wyeksponowany i teraz można go podziwiać na marinie w Kamieniu Pomorskim, ale również będziemy mówili o innych obiektach, o innych zabytkach niezwykle cennych, które zostały uratowane właśnie w ostatnich latach albo z linii brzegowej Morza Bałtyckiego, albo z samego Morza Bałtyckiego.
1: Dni Dziedzictwa nie kończą się we wrześniu, bo będziemy mieli jeszcze wykład w październiku.
0: Tak, jeszcze będzie w październiku wykład już taki ponad jak gdyby regionalny, ponieważ będziemy mówić o dziedzictwie zagrożeniu, które chroni zabytki podczas wojen i katastrof. No i tutaj mówimy o współczesnych zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz jego ochrony. Przypomnijmy historię działań Monuments Men. Była to taka grupa amerykańskich cywilów i żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej, czy pod koniec II wojny światowej ratowali zabytki, które zostały zrabowane przez nazistów. Dzięki tej grupie powstały teraz takie grupy ekspertów w zasadzie w każdym kraju natowskim, które zajmują się właśnie dziedzictwem kultury w zagrożeniu. I u nas w Polsce również taka grupa jest, która działa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się właśnie ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. Więc o tym będziemy rozmawiać, jakie są przepisy prawne, jakie regulacje prawne związane z ochroną dóbr kultury właśnie w trakcie konfliktów zbrojnych. No a temat jest, można powiedzieć, bardzo istotny, bardzo ważny, bo przecież wiemy, że za naszą granicą toczy się wojna i niestety w wyniku tych działań wojennych również cierpią zabytki.
1: Z dyrektorem Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorzem Kurką rozmawiałam o tegorocznych zachodniopomorskich dniach dziedzictwa. A podczas naszej rozmowy padło nazwisko pana Błażeja Bubnowicza, przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Pan Błażej będzie oprowadzał po jednej z wystaw muzeum. Ale póki co posłuchajmy o Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który podczas tego letniego sezonu odbywał się po raz 62.
2: Co jest grane w Wolinie? Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim jest najstarszym tego typu wydarzeniem muzycznym nieprzerwanie organizowanym na Pomorzu Zachodnim, a w skali ogólnopolskiej mamy miejsce drugie, bowiem starszy jest Międzynarodowy

0: festiwal organowy w Oliwie. Natomiast jak to się stało, że festiwal mógł zostać w Kamieniu zorganizowany? Wydaje mi się, że ma to związek z taką pewną atmosferą lat 60. Zaczęli do miasta przybywać młodzi ludzie, absolwenci uczelni wyższych, tutaj akurat w Kamieniu. W Kamieniu także środowisko młodych lekarzy było dosyć mocno zorganizowane. Oczywiście no, nie obeszło się bez błogosławieństwa wtedy jedynie słusznej partii, ale to środowisko młodych ludzi, w cudzysłowie błogosławieństwa oczywiście, to środowisko młodych ludzi założyło ruch regionalny w Kamieniu. I już w roku 1964 formalnie, w 1964 roku zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Samo towarzystwo najprawdopodobniej działało kilka lat wcześniej, ale w 1964 roku zostało formalnie zarejestrowane. I wtedy także w Kamieniu no, nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnej postaci dla miasta, a mianowicie o ówczesnym proboszczu kamieńskiej parafii, gospodarzu kamieńskiej katedry. Mam tu na myśli księdza już nieżyjącego, księdza infułata Romana Kostynowicza. On akurat w 1961 roku przybył do Kamienia, początkowo był wikariuszem, rok później został proboszczem. Co najważniejsze, on był z wykształcenia konserwatorem zabytków. On rozpoczął prace konserwatorskie w katedrze, no i można powiedzieć, że no on też w jakiś sposób odkrył kamieńskie organy, no, troszcząc się o nie, a instrument no, nie był jeszcze w pełni sprawny. W roku 62 zaczęto organizować takie prezentacje organowe dla kuracjuszy. Tu też nie sposób nie wspomnieć o organiście katedralnym, który również na początku lat 60. przybył. Dziś jest to honorowy organista katedralny Katedry Kamieńskiej pan Władysław Lupa. I właśnie to połączenie tego środowiska tutaj kościelnego z tym ruchem regionalnym, to spowodowało, że powstał ten zamysł festiwalu, ale tu jeszcze nie sposób nie powiedzieć o tym, że jedynie to środowisko kamieńskie no może nie do końca byłoby w stanie taką imprezę zorganizować i bardzo ogromnym wkładem był udział szczecińskiego środowiska muzycznego. Tu akurat prym wiódł już również nieżyjący redaktor Zbigniew Pawlicki, który również był zaangażowany w działalność działającego w Szczecinie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Czyli to połączenie właśnie tych tak zwanych wieniawszczyków ze Szczecina, właśnie ruchu regionalnego w Kamieniu, no i także miejscowej parafii, tak, spowodowało, że w roku 1964 zorganizowano pierwsze 6 koncertów organowo-kameralnych. A jeszcze wcześniej, w latach 60. Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne organizowało w Bibliotece Miejskiej wieczory przy świecach i kawie. Takie właśnie spotkania z tymi głównymi organizatorami tych pierwszych koncertów było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Zresztą prawdopodobnie to, że formalnie nawet zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, to najpewniej z powodu właśnie tej potrzeby organizowania koncertów, bo przecież to MZK jest rówieśnikiem festiwalu. I w 64 roku zorganizowano te koncerty organowo-kameralne, no i to był wtedy taki, no, coś w rodzaju pewnego ewenementu w skali ogólnopolskiej, bowiem były koncerty w Oliwie, ale w Oliwie mieliśmy koncerty wyłącznie organowe. A tu w Kamieniu połączono muzykę organową z kameralną. No, z prozaicznego powodu, bowiem no, stan króla instrumentów naszej katedry powodował, że no, nie można było na organach wykonać pełnego recitalu organowego. Z tegoż to powodu właśnie wprowadzono tę muzykę kameralną. Czyli rok 64 to jest pierwsze 6 koncertów, które rok później przekształciły się w festiwal muzyki organowej i kameralnej, jeszcze bez tego przymiotnika międzynarodowy. tak? Bo oficjalnie festiwal stał się międzynarodowym w roku 1979, co nie znaczy, że nie było wykonawców zagranicznych, bowiem już w roku 65 dziecięcy chór z Czechosłowacji wystąpił na jednym z koncertów i to był ten pierwszy zagraniczny wykonawca. I od 1965 roku festiwal trwa nieprzerwanie. Narodził się też w trudnych czasach, bo to też musimy mieć świadomość tego, iż no, świeckie wydarzenie muzyczne w świątyni, a mamy rok 1965, kiedy rusza pierwsza edycja festiwalu. Te napięcia na linii państwo-kościół no, są dosyć poważne. Tak, trwa tak zwana walka o rząd dusz w tej atmosferze w Kamieniu i strona kościelna i strona partyjna, tak, dała zielone światło na organizowanie tego wydarzenia muzycznego. Wtedy tak się można tu powiedzieć, iż no, wydaje się, że Kościół uważał, że festiwal może być taką formą ewangelizacji, tak, bowiem no, wiadomo, mury świątyni przekroczą osoby, które no, z wiadomych względów tych murów by w innej sytuacji nie przekroczyły. Natomiast partia sądziła, że to może być forma zeświadczenia świątyni. No ale szczęśliwie te czasy mamy już za nami. Festiwal przetrwał stan wojenny, przetrwał przede wszystkim także COVID, bowiem w tym roku covidowym ta ciągłość została zachowana. Oczywiście koncertów odbyło się wtedy kilka.
1: Czy od samego początku zainteresowanie festiwalem było duże?
0: Już na samym początku nawet Kamień był nazywany Mekką Wczasowiczów, bowiem nie było takiej oferty skierowanej do Wczasowiczów wtedy, w tych latach 60. i festiwal przyciągał. Kiedy ogląda się nawet fotografie z tych koncertów z lat 70., no to widać tam no, ogromne tłumy. Chociaż dzisiaj z frekwencją nie jest najgorzej, zwanie można narzekać. Były niekiedy takie nawet sytuacje humorystyczne. No z dzisiejszej perspektywy w 65 roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy tu miejscowa milicja wywołała z koncertu konsula Stanów Zjednoczonych w Poznaniu i polecono mu opuścić teren nadmorski, nadgraniczny, bowiem no, pojazdy służb konsularnych miały zakaz wjazdu.
1: O historii Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim opowiadał Błażej Bubnowicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Już za chwilę grane będą ryby, a właściwie targi rybne, które przez cały sezon odbywały się w regionie. O targach rozmawiałam z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. Zajrzymy też do Międzyzdrojów, gdzie otwarty został klub młodzieżowy. Podsumujemy też letni sezon z punktu widzenia ratowników medycznych.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Panie Wojciechu, stowarzyszenie promuje ryby i robi to poprzez targi rybne, które odbywają się w całym regionie. Jakie ma pan odczucia? Czy to trafiony pomysł?
3: Jesteśmy po targach rybnych w Międzyzdrojach, następne targi 12 września w Świnoujściu. Jest to impreza, została to już de facto zarejestrowana jako impreza cykliczna. Zadanie mi promować jak najwięcej tych kulinarnych smaczków, które gdzieś w poszczególnych gospodarstwach rejon słynie z ryb, bo kronikarze pisali, że rzeki są bardzo zasobne w ryby i my tak jakby próbujemy poprzez, zrobiliśmy wystawę fotograficzną, zrobiliśmy też wystawę pułapek, przyrządów do łapania ryb i pokazujemy te tradycje rybołówstwa od epoki, można powiedzieć, neolitu do współczesnych czasów.
1: Czy wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów?
3: Turystycznie tak, przyciągnęło i też aktywizowało dużo koła gospodyń wiejskich. Bardzo dobrze te targi wspominam z Dziwnowa i z Kamienia Pomorskiego. Się nie spodziewałem, że koła gospodyń wiejskich tak mocno się zaangażują, nie, w te działania. I bardzo chętni są do dalszej współpracy i też planujemy we wrześniu spotkanie zrobić takie robocze w poszczególnych gminach, żeby już myśleć o następnych targach, czyli trzeciej edycji.
1: Ale zanim trzecia edycja, to czekają nas jeszcze targi rybne w Świnoujściu w ramach 41. Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Targi odbywać się będą 11 i 12 września. Przypomnę, jest to projekt Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Tym razem z mikrofonem zawędrowaliśmy do Międzyzdrojów. 1 września swoje podwoje otworzył tam klub młodzieżowy. Prowadzony jest przez Fundację Speak Up. Z bezpłatnej oferty mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy. Więcej w rozmowie z Kamilem Jantali-Pińskim, wiceprezesem Fundacji Speak Up ze Świnoujścia.
4: Pan burmistrz zapytał, czy jesteśmy zainteresowani stworzeniem takiego miejsca wraz z gminą. To było nasze marzenie, bo o takie miejsce też walczyliśmy od wielu lat w Świnoujściu, więc od razu się zgodziliśmy i przystąpiliśmy do działania.
5: A kto będzie mógł korzystać z tej przestrzeni klubowej? Gdzie ona się znajduje?
4: Przestrzeń klubowa znajduje się na Kolejowej 33 w lokalu numer 5 na pierwszym piętrze. Z tej przestrzeni mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy Międzyzdroje od 12 do końca szkoły ponadpodstawowej.
5: Co Fundacja Młodzieży i Dzieciom, które będą tam przychodzić, proponuje?
4: Na uczestników czekają m.in. konsole PlayStation, Nintendo Switch, stanowisko VR, gry planszowe, ale to ma być także miejsce wspólnych spotkań, rozmów, integracji. Chcemy, żeby młodzież spędzała tam swobodnie czas, w bezpiecznych warunkach, pod okiem opiekuna, ale też czuła się bardzo swobodnie, nie chcemy im dawać jakichś nie wiadomo jakich zajęć, bardziej rozmowa, integracja.
5: Ten klub powstał w ramach waszej współpracy z samorządem w Międzyzdrojach. Do kiedy przewidziana jest taka współpraca?
4: Na ten moment współpraca przewidziana jest do końca roku, ale rozmawiamy o tym, żeby od przyszłego roku dalej to kontynuować. Zobaczymy też, jak to wszystko wypali, jak będzie to wszystko przebiegało. No i będziemy też wprowadzać pewnie jakieś zmiany, bo jest to praca pierwszy raz w Międzyzdrojach, więc chcemy zobaczyć też, jak młodzież zareaguje.
5: Wy na terenie Świnoujścia organizujecie mnóstwo wydarzeń dla dzieci, młodzieży, ale nie tylko, bo też dla dorosłych. Podsumujmy wakacje. Co się działo?
4: Tak, bardzo dużo wydarzeń, takich osiedlowych bardziej, zaczynając gdzieś tam od pikniku osiedla Posejdon, potem Festiwal Uśmiechu, teraz jeszcze przed nami piknik osiedla zachodniego 5 września i jeszcze inne działania. Przyłączyliśmy się do wydarzeń, które działy się w mieście, więc cały czas coś się dzieje, staramy się być aktywni. Nasze centrum wolontariatu, przylądek wolontariat aktywnie działa i cały czas stara się gdzieś wesprzeć wszystkiego rodzaju akcje, które się pojawiają. Byliśmy też na Festiwalu Wikingów w Wolinie. No i mam nadzieję, że jeszcze parę wydarzeń przed nami w tym okresie września i października.
1: To był Kamil Jantali-Piński, wiceprezes Świnoujskiej Fundacji Speak Up. Wakacyjny sezon był także bardzo pracowity dla pań i panów z Koła Gospodyń Wiejskich Fregata z Międzywodzia. Więcej na ten temat w rozmowie z Ewą Trzebińską-Brzezińską.
2: Co jest grane w Wolinie?
5: Koło Gospodyń Wiejskich Fregata podczas tego sezonu letniego miało ręce pełne roboty, bo tak naprawdę pojawialiście się w różnych miejscach całego województwa i były też kolejne laury.
6: W Przelewicach wielka impreza kulinarna, zachodniopomorskie smaki. Przygotowałyśmy wtedy kapuśniak na wywarze z dorsza, więc to był taki dymny kapuśniak z klopsikami z dorsza i tam zajęłyśmy właśnie pierwsze miejsce, to było końcówka maja. Kolejnym takim wydarzeniem, gdzie zdobyłyśmy może niekoniecznie pierwsze miejsce, ale trzecie, to jest też dla nas bardzo wielkie wyróżnienie. Był to konkurs kulinarny Polska Smakuje. Było to w Wolinie podczas właśnie takiego wielkiego wydarzenia Festiwalu Wikingów, gdzie rywalizowały ze sobą tylko koła gospodyń wiejskich z naszego tutaj terenu. Regionalny etap zajęliśmy trzecie miejsce, które upoważniło nas do reprezentowania w wojewódzkim konkursie w Mielnie 15 sierpnia. Nawiązałyśmy nowe znajomości z kołami gospodyń, zdobyłyśmy wiele doświadczeń, pożegnaliśmy, można tak powiedzieć, lato w Międzywodziu regatami. To były 33 regaty, memoriał. Jest to od 33 lat wielka impreza, która odbywa się na terenie Międzywodzia i Dziwnowa. Przypływają do nas żeglarze z różnych miejscowości, Dziwnów, Kamień Pomorski, Świnoujście, nawet Igliwice. I mają regaty od Międzywodzia do Dziwnowa, po Dziwnowie, po rzece Dziwnie jest śledź, po rzece Dziwnie. Przypływają do nas żeglarze, bawią się z nami, opowiadają nam o historii żeglarstwa w Dziwnowie, bo pan Andrzej Skowroński, zwany wujem, propagował to od początku jego tutaj właśnie pobytu w Dziwnowie, propagował żeglarstwo wśród dorosłych, ale również i dzieci. Takie regaty odbywają się u nas corocznie na terenie gminy Dziwnów, a kończą się właśnie z wręczeniem pucharów, miejsc, dyplomów, nagród dla żeglarzy. Też taką wielką imprezą, która myślę, że stanie się cykliczną imprezą, jest to targ rybny w Dziwnowie, organizowany przy współudziale koła gospodyń z pozyskanych środków. Jest to port rybacki w Dziwnowie. Miała na celu przypomnieć rybactwo, rybołówstwo w gminie Dziwnów, które powolutku, można powiedzieć, wymiera, ale mamy jeszcze kutry, mamy rybaków, mamy cały czas połów ryb, więc no, nie można powiedzieć, że się coś kończy, ale trzeba też to docenić, trzeba też to wspomnieć, bo rybactwo przecież od kilkudziesięciu lat tutaj na naszych terenach. Jednym z takich elementów było gotowanie na żywo łącznie z panem burmistrzem, z turystami. Właśnie nasi członkowie gotowali zupę rybną, która, słuchajcie, naprawdę była rewelacyjna. Dostaliśmy tyle pochwał, tyle miłych słów, tyle po prostu, słuchajcie, 100 litrów zupy ugotowaliśmy. No to uważam, że to jest wielki sukces na żywo gotować coś, co będzie naprawdę smakowało, bo to było od serca. Włożyliśmy w tą zupę naprawdę całą swoją miłość do gotowania, ponieważ nasze koło no, słynie z tego, że gotuje dobrze. Wygrywamy, tak jak wcześniej powiedziałam, różne konkursy. I można powiedzieć, że jeżeli dostaje się miłe słowa, podziękowania, smakowało, to chce się dalej robić, chce się dalej działać.
1: To była Ewa Trzebińska-Brzezińska z Koła Gospodyń Wiejskich Fregata z Międzywodzia. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i podsumujemy wakacyjne działania ratowników medycznych. Jakiej pomocy udzielało pogotowie podczas wakacji? O tym Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
7: Od 26 czerwca do 1 września odnotowaliśmy łącznie 36 tysięcy zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie zachodniopomorskim. W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bujek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
1: To był powakacyjny raport na temat działań pogotowia ratunkowego, a przedstawiła go Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak słyszymy, ratownicy medyczni mieli mnóstwo pracy, a zdarza się, że ich praca jest niebezpieczna. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
2: Co jest grane w Wolinie?
8: Dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
9: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego, jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
8: Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
9: Przede wszystkim ta świadomość, nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło? Myślę, że to. To też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że to, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
8: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
9: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka. Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
8: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
9: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc no tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania, nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
8: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
9: Tak. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę.
1: O trudnej pracy ratownika medycznego z dr Karoliną Gil rozmawiał Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Choć uczymy się jeździć na ulicach Wolina i okolicznych miejscowości, to jednak egzamin na prawo jazdy zdajemy w Szczecinie. Jak wygląda egzamin, jakie są statystyki? O tym wszystkim w rozmowie Małgosi Mury z Wioletą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u.
2: Co jest grane w Wolinie?
10: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
11: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
10: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
11: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
10: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
11: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
10: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
11: Tak, myślę, że tą informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osób uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
10: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
11: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
10: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
11: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
10: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
11: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
10: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
11: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
10: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
11: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
10: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
11: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś z błędów dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
10: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
11: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje 3-4 razy, ale z informacji, które nam udziela, wiemy, że ona nawet jednej godziny nie dokupiła w międzyczasie, tak? Niestety przerwy pomiędzy egzaminami wynoszą na chwilę obecną około 3 tygodni, więc oczekując na ten egzamin, te umiejętności niestety nie są trenowane. Na pewno emocje też wpływają na to, jak jest osoba, jaki uzyskuje wynik. No i też sytuacja, jaka jest w ruchu drogowym, bo są godziny, gdzie w ruchu drogowym jest spokój, ale są też godziny szczytu, w których odbywa się egzamin. I w zależności od umiejętności tej osoby, może być różnie, tak, z tym wynikiem.
10: A jak reagują inni kierowcy w Szczecinie na Elki? Jak są jakoś tacy, przymykają oko, są łagodniejsi w ruchu? No bo wiemy, że różnie to bywa, jeśli chodzi o zachowanie kierowców ogólnie na drogach.
11: Wie pani co, najczęściej w związku z tym, że my mamy pojazdy oznakowane, jest litera L, jest napis egzamin, raczej inni uczestnicy ruchu drogowego są wyrozumiali. No oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy osoba nie panuje nad emocjami, ale większość kierowców w ruchu drogowym raczej tak pozytywnie reaguje na pojazd nauki jazdy.
10: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
11: No w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni. To jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów jest, sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
1: To była rozmowa Małgosi Mury z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u. Wróćmy do Wolina i zajrzyjmy do Wolińskiej Biblioteki. Z panią dyrektor Agnieszką Peplińską-Kot rozmawiałam na temat jesiennych wydarzeń. Ula Myszkienisy zapraszam.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
12: Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy w bibliotece od nowa zaczyna być słychać śmiech dzieci, ale nie tylko. W tym roku wrzesień będzie bardzo bogaty w bibliotece w Wolinie w spotkania autorskie. 22 września o godzinie 17 będziemy gościć na spotkaniu autorskim w bibliotece w Wolinie panią Agatę Niedobraszlańską. To pisarka książek z zakresu literatury obyczajowej, romansu i fantazy. Pierwszy raz będzie tutaj u nas w bibliotece w Wolinie. Jej debiutancka powieść to Błękit i Mrok. Także już czytelników i przyjaciół biblioteki oczywiście, a także turystów zapraszam na to spotkanie. Kolejną pisarką, która odwiedzi nas również we wrześniu, to 24 września pani Anna Partyka-Dżacz. To będzie drugie spotkanie w Wolinie. Przyjedzie do nas ze swoją najnowszą powieścią Odcienie błękitu. To też pisarka powieści historycznych, ale nie tylko. Przylatuje specjalnie z Hiszpanii do nas na to spotkanie. Możemy powiedzieć, że to już taka przyjaciółka nasza biblioteczna. Raz się pojawiła, czytelnicy pokochali. Obiecaliśmy, że w momencie, kiedy wyda swoją kolejną powieść, to na pewno się tutaj spotkamy. No i pani Anna dotrzymała słowa. Także 24 września, 17 w bibliotece będzie pani Anna Partyka-Dżacz. Kolejne spotkanie to 30 września, również godzina 17, pani Anna Błaszczuk, polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato, więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września. Także zachęcam do śledzenia profilu biblioteki i strony internetowej, bo jak nam się uda to spotkanie dopiąć na ostatni guzik, to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
1: A jakie plany na październik?
12: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
1: Pani dyrektor, na koniec takie pytanie bardziej osobiste. Jakie książki najbardziej pani lubi i jaką pozycję czytała pani ostatnio?
12: To ja jestem, tak jak słychać po głosie, człowiekiem bardzo energicznym, ale też bardzo wrażliwym, czego może nie słychać. I ja ze skrajności skrajność. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju psychologiczne książki. To taka moja miłość. Natomiast od pewnego czasu namiętnie czytam kryminały. i najbardziej lubię naszych polskich pisarzy, a już wyjątkowo cenię, szanuję i uwielbiam czytać pisarzy ze Szczecina. Nie jest tajemnicą, że Przemysława Kowalewskiego czytam, często wracam do jego książek. Od pewnego czasu również pan Marek Stelar jest moim ulubionym pisarzem. Natomiast ostatnio, muszę się pochwalić, dostałam przesyłkę, której od anonimowego nadawcy, nie wiem, kto mi wysłał tą książkę, i otrzymałam książkę Zmień kurs. Prawdziwa historia przemiany przywództwa. I to jest książka, którą właśnie od kilku dni czytam. Obiecuję, że szybko ją przeczytam i przekażę ją jako dar do biblioteki, więc myślę, że do końca września już będzie dostępna do wypożyczenia w bibliotece. Także jak przeczytam, to oddam na półki, niech idzie w dobre ręce i niech inni ludzie czytają i może zmieniają właśnie swoje historie i jakieś tory przywództwa.
13: Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Ja również serdecznie dziękuję.
1: O najbliższych planach Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z jej dyrektorką Agnieszką Peplińską-Kot. Przenosimy się do Świnoujścia i tamtejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Historia, fake newsy i trochę detektywistycznej pracy. To wszystko na warsztatach w ramach projektu Młodzi o Świnoujściu, edukacyjno-twórczy projekt z wykorzystaniem gry miejskiej. Warsztaty przeznaczone są dla klas szkolnych i nauczycieli. Pierwszy odbędzie się 14 września, będzie nosić tytuł Jak uczyć się historii. Kolejny dzień później to będzie warsztat o demaskowaniu fake newsów. Tym razem uczestnicy wcielą się w detektywów informacji, będą sprawdzać źródła i uczyć się krytycznego podejścia do treści. W kolejnych tygodniach młodzież będzie odkrywać historię Świnoujścia i pracować w terenie. Będą tworzone grafiki i animacje, a także mobilna gra miejska poświęcona historii Świnoujścia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nauczyciele już powinni zapisywać swoje klasy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Pomorze Zachodnie sprzyja wycieczkom rowerowym, także na wyspach Wolini Uznam mamy mnóstwo szlaków rowerowych. Możemy żeglować, odkrywać wspaniałą przyrodę na szlakach Wolińskiego Parku Narodowego, ale możemy też oglądać nasze piękne zachodnie Pomorze z powietrza. Jeśli taki właśnie sposób rekreacji Was interesuje, to warto wybrać się do Aeroklubu Szczecińskiego. Z mikrofonem była tam Małgosia Mura. Posłuchajmy, co mieszkańcom województwa może zaproponować Aeroklub.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu Szczecińskiego.
10: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
14: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
10: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
14: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki. I chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
10: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
14: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
10: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
14: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
10: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
14: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością.
1: Na temat oferty Aeroklubu Szczecińskiego dla mieszkańców Zachodniego Pomorza z dyrektor Renatą Kostkiewicz rozmawia Małgosia Mura. A już za chwilę o sukcesach członków naszego Aeroklubu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
14: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, że stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już, ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
10: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
14: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno, same ćwiczenia będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
10: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
14: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony. Instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi. Ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
10: No to chciałam jeszcze tak zapytać Panią osobiście, na czym Pani lata?
14: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
10: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
14: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś decydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
1: O sukcesach, ofercie Aeroklubu Szczecińskiego i pasji do latania z dyrektorką Aeroklubu Renatą Kostkiewicz rozmawiała Małgosia Mura.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla. Znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Rugby, szermierka, zbijaka, może gra komputerowa przeniesiona na żywe boisko. Dzisiaj w programie sprawdzimy, czym jest jagger. Sport, który budzi ogromne zainteresowanie i zyskuje coraz większą popularność. Odkryjemy zasady gry, w której liczy się niesamowity refleks, strategia oraz miękka broń w dłoniach. Ale Szczecin to nie tylko tętniące życiem centrum i lewobrzeżne parki. Przeniesiemy się na drugą stronę Odry, by przyjrzeć się miejskiej kulturze i relacjom sąsiedzkim. Sprawdzimy, jak od ponad 30 lat zmienia się tamtejsza społeczność i czym prawobrzeże różni się od reszty Szczecina. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. A zaczynamy od podróży w głąb historii, to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość z nas kojarzy archeologię z wykopami na lądzie, ale nasz pierwszy gość zagląda tam, gdzie na co dzień nikt nie patrzy. Pod wodą. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Przy modernizacji toru wodnego Świnoujście Szczecin wydobyto mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Co z tych znalezisk najbardziej zapadło panu w pamięć?
4: Cała ta historia związana z torem wodnym, z tą wielką inwestycją, no to było olbrzymie doświadczenie, olbrzymie przeżycie i nie ukrywam, dzięki dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, panu Zdanowiczowi, mogłem w tym brać udział z zespołem, tak, i nie ukrywam, nikt z nas się nie spodziewał, że tego będzie aż tyle. Nikt. Proszę mi wierzyć, w żadnych snach nie sądziłem, że tych zabytków będzie 100 ton, tak? 100 ton. To jest w ogóle niewiarygodne. To była naprawdę olbrzymia inwestycja, więc tam się bardzo dużo działo. Ten cały tor wodny pomiędzy

przypłynąć statek i nurek sprawdzał, czy to jest mina, bomba, złom, wrak, zapytek, prawda? To była naprawdę ogromna praca przez wiele lat i no tak jak powiedziałem, zaczęły się pokazywać różnego rodzaju zapytki, tak? A więc no wiadomo, skoro tor wodny, to jednostki pływające, skoro jednostki pływające, to kotwice, tak? Pamiętam, jak zostałem dyrektorem Muzeum Oręczarskiego w Kołobrzegu, tutaj mamy jedyny w Polsce skansen morski, w którym nie była ani jednej kotwicy, więc wszędzie pisałem do wszystkich instytucji o jakieś kotwice, no a dzięki tej inwestycji wszyscy do mnie piszą o kotwice, tak? Bo podczas tej modernizacji toru wodnego ponad 100 różnego rodzaju wielkości kotwic zostało znalezionych i wydobytych i większość z nich trafiła, znaczy znajduje się u nas w Kołobrzegu, tak? W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Można je zobaczyć. Jest piękna kolekcja, naprawdę. Bardzo ciekawa, interesująca, różnej wielkości, różnego typu kotwice, zarówno admiralicji, jak i patentowe, różne wielkości, różne ciężary. Ale oprócz tego pojawiły się również różnego typu inne rzeczy związane z jednostkami pływającymi, a więc śruby okrętowe, tak? Różne wielkości, różnego typu lewobieżne, prawobieżne, nie wiem, stalowe, z koloru, urwane, wyszczerbione, w wyniku różnych przyczyn losowych, które trafiły do wody, tak? Więc też jest fajna kolekcja, można sobie zobaczyć tam właśnie szyby, tak nawet jest taka śruba, która jest ewidentnie z jakiejś szybkiej jednostki, pewnie wojennej, tak? Bo ma zupełnie inny kształt niż te takie wolnobieżne. No innego rodzaju różne wyposażenie jednostek pływających, które też w tej wodzie się znalazło z różnych przyczyn, albo wypadło, albo była jakaś eksplozja miny czy bomby, tak? I to zostało wszystko podczas tej inwestycji znalezione, wydobyte i trafiło do nas. Oprócz tego co? W Świnoujściu, w miejscu, gdzie stał ten pancernik kieszonkowy Lutzow, czyli ex-Deutschland, mniej więcej mamy 20-30 ton elementów z niego. I mnóstwo innych rzeczy. Ciekawostką na przykład są też martwe kotwice, tak? Martwe to są takie, najprościej mówiąc, jakieś betonowe czy kamienne, które służyły do wrzucenia i one tam zostawały i była do tego na przykład przytwierdzona jakaś boja, tak, która wyznaczała akwen. I mamy fajną kolekcję właśnie martwych kotwic od tych najstarszych kamiennych, które są tam z różnego rodzaju obejmami czy śrubami poprzez jakieś betonowe, różne kształty, różne wielkości, betonowo-stalowe czy same stalowe. Więc jak się to wszystko złoży koło siebie, to robi po prostu wrażenie, no bo jest od razu kolekcja, tak? Widać, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni tych wszystkich dziesiątków lat. Oczywiście jest też kolekcja boi nitowanych, które służyły do wyznaczania czy toru wodnego, czy jakichś akwenów, czy jakichś zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I kolejną ciekawostką w pewnym miejscu, właśnie na Zalewie Szczecińskim, zostały trafione elementy amerykańskiego bombowca B-17G, tak? Najpierw wyszły takie różne drobne elementy, a później został wydobyty silnik ze śmigłem i karabin maszynowy, tak, Browning, który został tam też znaleziony. No i to pokazało, że tam gdzieś była katastrofa samolotu. No i później ten silnik wyremontowaliśmy. Pamiętam, że go pokazaliśmy na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, właśnie z dyrektorem Urzędu Morskiego i totalny wtedy był też szok z mojej strony, bo no, po pokazaniu tego przez media zgłosił się były dyrektor Urzędu Morskiego pan Andrzej Borowiec i on powiedział, a taki silnik to myśmy tam w latach 80. wydobyli, też z Zalewu Szczecińskiego i poszedł na złom, ale wydobyliśmy go dlatego, bo on rybakom przeszkadzał, którzy tam rwali sieci i oni nas poprosili, żebyśmy tą przeszkodę usunęli. I w tym momencie, jakby znając lokalizację tego silnika, który został wydobyty podczas tej inwestycji modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, plus znając lokalizację tego silnika, o którym powiedział dyrektor Borowiec, no mogłem sobie wyznaczyć akwen, gdzie powinniśmy się skupić, bo tam powinna być reszta tego samolotu. No i w 2022 znaleźliśmy resztę tego samolotu. Amerykański bombowiec, który brał udział w nalocie na Police 7 października 1944 roku. To był bombowiec, który prowadził całą formację 149 innych samolotów. Celem była fabryka benzynistycznych w Policach. No, był to dość niezwykły samolot, dlatego że w tej gondoli, którą pod spodem mają te samoloty, on nie miał karabinów maszynowych, tylko miał taki super wtedy tajny specjalistyczny radar. To był samolot, który prowadził całą misję, czyli wyznaczał cel. Wiadomo, że Niemcy też nie byli głupi, więc cały ogień artylerii przeciwniczej skupił się
zawsze się skupiał na tych prowadzących samolotach. Police wtedy były dla Niemców strasznie ważne, bo to było ostatnie źródło paliwa dla konającej III Rzeszy. Najprawdopodobniej obrona przeciwlotnicza Police w tamtym okresie była większa niż Berlina, no bo tak jak powiedziałem, to było

0: ostatnie źródło paliwa dla tych czołgów czy pojazdów niemieckich i oni strasznie tego bronili. Dlatego też Amerykanie robili wszystko, żeby zbombardować i zastopować tą fabrykę. I teraz z tych 11 lotników, którzy byli na pokładzie tego samolotu, który został tam strącony, 8 to byli oficerowie, a pozostali 3 to byli podoficerowie. Najwyższy rangą był pułkownik. Pułkownicy nie latają na misje bojowe, rozumie pani? To pokazuje rangę tego samolotu, tak? Jaki on był ważny. No i mówię, ten super tajny radar, prawda? No i historia tak w skrócie. Samolot leciał, powiedzmy, tam na tych 3 czy 4 kilometrach. Najpierw dostał w jeden silnik, który się zapalił, potem dostał w drugi, już zaczął się obniżać, czyli wypadać z tej formacji. Oni zaczęli wyskakiwać, kilku wyskoczyło, kilku przeżyło, iluś zginęło, ale 3 do dzisiaj jest zaginionych i oni na pewno leżą w wraku tego samolotu, tak? Te ciała tych 3 lotników dokładnie tego samolotu. Myśmy naprawdę tam zrobili z Akademią Morską mnóstwo różnego rodzaju badań. Przebadaliśmy to dokładnie, wiemy bardzo dużo o tym samolocie. Zaczęły nas też się zgłaszać rodziny tych lotników. Mamy kontakt, przysyłają nam zdjęcia. No, to taka się zrobiła międzynarodowa akcja. To dzięki współpracy wielu instytucji i wielu osób. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałem, tam była ta formacja 149 samolotów, która leciała tego 7 października 1944 roku na te police, ale z tych 149 bodajże chyba 17 nie wróciło do bazy w tym dniu. Czyli pozostałe 17 jest do znalezienia, one gdzieś tam leżą w różnych miejscach. I to też z drugiej strony to pokazuje, jak mało wiemy, no bo mało kto sobie zdaje sprawę, że Amerykanie też zapłacili olbrzymią daninę krwi na terenie obecnej Polski, żeby zatrzymać tą trzecią rzeczę, żeby powstrzymać Hitlera, prawda? Te samoloty gdzieś spadły i one gdzieś tam leżą. I na pewno są jeszcze do znalezienia, tak? I z tego, co wiem, Amerykanie szukają tych swoich poległych. No jest to bardzo trudny temat, a ten samolot ewidentnie, na który trafiliśmy, po prostu nikt się na niego nie trafił, tak? No bo on leżał na śmiesznej głębokości na tym Zalewie Szczecińskim, mniej więcej po środku tego zalewu, a no, gdyby ktoś wcześniej na niego trafił, to został on wydobyty, tak? No bo głębokość naprawdę niewielka, jak na te warunki. Mhm. Więc ciekawa akcja, ciekawy wrak, ciekawa historia, która się cały czas jeszcze toczy, a wynika z tego, że uczestniczyłem w tej olbrzymiej inwestycji, czyli modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra. I tak jak powiedziałem, oprócz tego, że mamy mnóstwo zabytków, które pozyskaliśmy i które są w muzeum, no jest też ciekawa historia związana właśnie z tym samolotem. Ale to nie tylko to, tak, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, no taką największą ciekawostką był miecz. Średniowieczny miecz z częścią pochwy, który został wydobyty podczas tej inwestycji. No i dzięki temu, że no człowiek, który go znalazł, odpowiednio się zachował, on po prostu, jak go zobaczył, jest to też archeolog, więc nie przetarł klingi tego miecza. Rozumie pani, on go po prostu wziął w ręce, wydobył i od razu go zawinięto w szmaty i mi go dano, a ja go zawiozłem do muzeum. Bo gdyby on w jakikolwiek sposób przetarł tą klingę, tak te resztki pochwy by odpadły, bo to jest drewniano-skórzane. I pamiętam też ten moment, kiedy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrobiliśmy konferencję, gdzie pokazaliśmy to, jak się do nas zaczęli odzywać różni ludzie, różne autorytety z różnych części Europy w związku z tą pochwą, bo samych mieczy średniowiecznych jest dużo, ale mieczy z pochwą to można na palcach jednej ręki policzyć. Jest to taka perełka, absolutna perełka związana z pracami na torze wodnym.
1: To dopiero początek odkrywania podwodnych tajemnic. Do rozmowy z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, jeszcze wrócimy. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego działo się na lądzie. Podsumowanie najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia przygotowała dla was Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Na początek sport. Norweski piłkarz Fredrik Ulvestad na mocy porozumienia o darmowym transferze przeniósł się z Pogoni Szczecin do duńskiego Odense Bold Club. Ulvestad był portowcem 3 lata, z zespołem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski. Kilka dni temu szczeciński klub opuścił też Karol Angielski, który związał się z cypryjskim AS Nea Salamis. Szykują się też zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Spanicki.
4: Najwięcej zmieni się na Polanie Sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej, pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Tymczasem dopiero pod koniec listopada mają zakończyć się prace związane z przebudową ulicy Zbójnickiej. Wciąż obowiązuje tam ruch jednokierunkowy po drodze tymczasowej.
2: Życie w mieście.
3: Wybrano już wykonawcę budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Janickiego. Więcej o inwestycji Adrian Górny.
5: To nie tylko budowa trasy dla rowerzystów, ale także przebudowa kilku skrzyżowań, kanalizacji, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Utrudnień można się spodziewać m.in. na skrzyżowaniach ulic Klonowica i Zawadzkiego oraz Mickiewicza, Janickiego i Czorsztyńskiej.
3: Podpisanie umowy z wykonawcą we wrześniu, a inwestycja ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pozostając w temacie inwestycji, ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie i budowlane przy szczecińskich zabytkach. Właściciele i posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą ubiegać się o wsparcie na przyszłoroczne inwestycje, składając wniosek do końca października.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
3: Szykują się zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się

0: Znanych obiektów na wodach Pomorza Zachodniego jest Bytonowiec na jeziorze Dąbie. Wielu mieszkańców go zna, wielu widziało z daleka, ale chyba niewielu zna jego prawdziwą historię. Co dziś wiemy o tym wraku?
1: Ten betonowiec nie jest tankowcem, tylko jest frachtowcem i to od razu widać, bo on ma ładownię. Jest to jeden z dwóch betonowców, które się znajdują na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego. Drugi leży w morzu na wysokości wysepki koło Grodna. I to jest właśnie ten, tam jest ten ulich Finsenwalde, tak? Byłem, nurkowałem zarówno jednemu, jak i drugiemu, zrobiłem kraty zabytków. Ten na jeziorze Dąbie jest ładnie widoczny, bo wystaje ponad powierzchnię wody, tak? Więc można go obejrzeć, można nawet go zwiedzić, bo kiedyś nie wiem, jak w tej chwili tam wygląda wejście. No jest to niebezpieczne, więc zawsze próbowałem wszystkim władzom zasugerować, żeby tam ucywilizować wejście na tego betonowca i go tam zabezpieczyć. Dawno na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Ten drugi, który jest w morzu, na wysokości Grodnia, powiedzmy koło tam Międzyzdrojów, no to jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, on jest prawie cały pod wodą, ale też na nim nurkowaliśmy, oglądaliśmy. Ciekawy wrak, ale już bardzo zniszczony. On zatonął podczas działań wojennych w Kanale Piastowskim i potem został przez Polaków właśnie wyciągnięty ten rejon morza i tam zatopiony specjalnie.
0: Na kawał morskiej historii?
1: No, oczywiście, no wraki są w różnych miejscach, z różnych epok. Ale nie tylko wraki, no. Mamy takie miejsca, gdzie mamy, nie wiem, zatopiony las pod wodą i to, żeby niedaleko sięgać, mamy jezioro Szmaragdowe i przecież tam jest las, części drzewa, które tam są pod wodą, tak? Mamy jezioro Pile, czyli Borna Szulimowo, tam jest również na tym jeziorze las pod wodą koło wyspy. Mamy, no, wiele ciekawych akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego, to które, no, kryją różnego rodzaju ciekawostki. Miedwie, żeby daleko nie szukać, przecież tam jest torpedownia, tajny niemiecki poligon, tam już trwa Kriegsmarine. Do tej pory tam leży wrak kutra do tej torpedowni, są na tym jeziorze wraki samolotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne jezioro, jezioro Morzycko, leży tam wrak samolotu sowieckiego Jak-9, Stolsko, tak, na granicy, tam ta P-17, która leży, no jest mnóstwo tego, naprawdę bardzo dużo, a już w morzu to...
0: Stowarzyszenie jest właścicielem jachtu Maria, związanego z Ludomirem Mączką. Dlaczego ta jednostka jest tak ważna dla was i dla Polski? Żeglarstwa.
1: No musimy pamiętać o tym, że no różnych jachtów było dużo, ale no taki jeden jedyny jest właśnie Maria Ludomira Mączki, czyli ten piękny, drewniany, zbudowany w Gdańsku chyba w latach 70. Dwumasztowy ketch właśnie kupił, używał Ludomir Mączka. Ja kiedyś zupełnie przypadkowo w Gdańsku, będąc w jednej robocie, trafiłem na człowieka, który zbudował Marię, tak? To zupełny przypadek, a to był szkutnik, zupełnie przypadkowe spotkanie i on mi opowiedział o tym, jak ten jacht powstał. No ale reasumując dalej, Ludomir Mączka urodził się we Lwowie w 1926 roku, zmarł w Szczecinie w 2006 roku, w latach 44-45 był żołnierzem AK, no, polski geolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, na różnych jachtach przebył, no, mówi się, że ze 170 tysięcy mil morskich. Plus minus 8-krotnie opłynął kulę ziemską, tak? No i był związany ze Szczecinem. Przez wiele, wiele lat był związany z Aleksandrą i Andrzejem Kocewicz, kampingiem Marina w Dąbiu. Tam był, żył, mieszkał i tam ten jacht też stał. Później został wydobyty i trafił do hangaru. Ludomir przed śmiercią zapisał Marię w swoim testamencie takim swojemu przyjacielowi z Kanady, bosowi Kornelukowi. On niestety też odszedł i no ten jacht, no była duża szansa, że zostanie sprzedany i że wyjedzie w ogóle z Polski, ze Szczecina, tak? Więc jako stowarzyszenie dostanęliśmy na głowie, żeby się ze spadkobiercami porozumieć i żeby ten jacht przywrócić zgodnie z wolą Ludomira Mączki na wodę, żeby on wrócił, żeby mógł dalej służyć szeroko rozumianej edukacji dla kolejnych pokoleń i żeby na rufie miał nazwę Szczecin. O to nam chodziło i to chcieliśmy zrobić i to się udało dzięki wielu ludziom, a szczególnie Aleksandrze i Andrzejowi Kocewicz, tak, obecnie tym jachtem zajmuje się Paweł Ryżewski, też członek naszego stowarzyszenia, z taką grupą entuzjastów, którzy również na nim pływają, ale mówię to tak dlatego, że to jest niestety drewniany jacht, więc to również świadczy o tym, że oni najpierw muszą dużo pracy włożyć, żeby sobie troszeczkę na nim popływać. Utrzymanie tego jachtu jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale no jakby zrobiliśmy to świadomie, chodziło o to, żeby ten jacht został w tym mieście Szczecin, no i to się udało.

0: tak jak powiedziałem, dzięki naprawdę wielu ludziom, którym jestem za to bardzo wdzięczny. No i tam to Marię można spotkać na różnego rodzaju imprezach w Szczecinie, w Szczecinie. No pamiętajmy, że w tej Alei Żeglarzy na bulwarze Piastowskim w Szczecinie w 2015 roku została odsłonięta rzeźba kapitana Jachtowego Jubomira Mączki. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek ustanowił też nagrody żeglarskie w Szczecina i tam najwyższa z nich była ta nagroda Ludomira Mączki, więc no, Maria jest związana od zawsze ze Szczecinem, no i dzięki wielu ludziom udało się spowodować to, że ten jacht został w Szczecinie, jest na wodzie, pływa, jest w pełni sprawny, chociaż jest to kosztowne i czasochłonne, tak powiem, tak? Ale nie żałujemy tego absolutnie. Mamy nadzieję, że ktoś to kiedyś też dalej pociągnie, że to nie zostanie zmarnowane. Mamy nadzieję, że to nie przepadnie.
1: To był Aleksander Ostasz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza. Jak się okazuje, historia ukryta na dnie naszych akwenów wciąż potrafi zaskoczyć. A betonowiec z jeziora Dąbie to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej Regionalnych Tajemnic. Bogactwo morskich opowieści to jednak nie wszystko, co Pomorze Zachodnie i Szczecin ma do zaoferowania. Aby te wszystkie fakty, legendy i niezwykłe miejsce ożyły w wyobraźni mieszkańców oraz turystów, potrzeba kogoś, kto potrafi o nich pasjonująco opowiadać. I to jest idealny moment, aby zmienić perspektywę i spojrzeć tutaj już konkretnie na Szczecin oczami człowieka, który zna tu każdy zakamarek. Moim kolejnym gościem jest przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Ciekawy Szczecin.
1: Oprowadza pan po mieście już 30 lat. Jak zmieniło się przewodnictwo w czasach smartfonów, map Google czy szybkich informacji z internetu? Czy coś się zmieniło?
3: Na pewno się trochę zmieniło. Nawet czasami się w niektórych wersjach zwiedzań wykorzystuje te nowoczesne możliwości. Natomiast takie czasami humorystyczne są sytuacje, że jak się o czymś opowie, to ludzie to sprawdzają od razu w telefonach. Czasami jest to wyrazem tego, że ich to naprawdę zainteresowało. A czasami tak jakby troszkę niedowierzali i chcą sprawdzić. Więc czasami to takie jest dla mnie lekko humorystyczne obserwowanie tego, ale generalnie ludzie nadal, mimo że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy nie stracimy interesowania usługami, bo wszystko można sobie, nawet są jakieś tam audiogajdy, aplikacje, które sobie gdzieś tam skanujemy, one same nam opowiadają jak osoba, przewodnik. Ale jednak to jest rodzaj, mimo wszystko nie ma tam kontaktu bezpośredniego, nie ma tej relacji z żywym człowiekiem i nadal jednak jeszcze

0: zadbana budowla. W każdym mieście moglibyśmy taką turę zrobić, aby takie uwypuklić mankamenty, niedopracowania i tym podobne. Można by tu użyć stwierdzenia. Ale naprawdę Szczecin po prostu broni się i jako przewodnik pod tym względem mam o tyle łatwiejszą pracę, że naprawdę nie muszę się wcale aż tak dużo napracować, by ludzie zobaczyli, że naprawdę to miasto jest ciekawe, bardzo różnorodne, takie nieoczywiste, jest bardzo, bardzo zróżnicowane architektonicznie i układem. Są miejsca, gdzie mamy niestety takie piętno epoki PRL-u, te jakieś bloki i to trochę uwiera, ale ogólnie miasto się dobrze pokazuje. No jak się człowiek do tego jeszcze przyłoży, aby ta opowieść fajnie się słuchała uczestnikom, no bo za każdym razem tworzy się ją na żywo, na nowo i tu na pewno nie przejdzie jakaś taka rutynowa klepanka, że tak to brzydko określę. Tu jest bardzo ważne, żeby złapać kontakt z tymi ludźmi, trochę się wsłuchać też w ich oczekiwania. Wiadomo, że przy grupie to wcale nie jest takie proste, no bo siłą rzeczy trzeba coś wybrać i zdecydować, ale im więcej się zrobi tego takiego z angielska custom, czyli takiego dostosowania do klienta, tym lepiej się to jeszcze ludziom przyjmuje i jeszcze fajniejsze wynoszą wrażenia.
1: O fascynujących kuluarach pracy z turystami i odkrywaniu Szczecina opowiadał przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Już za chwilę w programie sprawdzimy, co słychać w Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która na mapie Szczecina z powodzeniem działa już od ponad 30 lat. Zaraz potem przeniesiemy się na Jasne Błonia, żeby przyjrzeć się widowiskowym treningom drużyny Jagger Szczecin i dowiedzieć się, dlaczego ta alternatywna dyscyplina sportu przyciąga tak wielu młodych ludzi. To wszystko w najbliższych minutach, ale na początek wizyta nad wodą. Zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Kołpaczyńskim, komandorem Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślisk.
2: Sport na Pomorzu Zachodnim.
1: Klub działa od 1998 roku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się jego historia.
3: Historia założenia była taka, gdy syn dorasta, miał 11 lat. Uważałem, że trzeba coś dla niego zrobić takiego, żeby w sporcie był. No i ponieważ moje życie to jest wodniackie, można powiedzieć, że od 4 roku życia, ale to już inna historia na Mazowszu, postanowiłem założyć klub po prostu i przygotować do startu. Od 12 lat można już było wtedy uzyskać stopień sternika motorowodnego i taka była w Polsce akcja na wyścigi motorowodne dzieci od 12 do 16 lat. Były to silniki 15-konne, a jednak prędkość by dochodziła do 80 km na godzinę.
1: Macie swoją bazę przy Bulwarze Gdańskim. Jak ważna dla działalności klubu jest właśnie ta lokalizacja?
3: Ta lokalizacja jest od 1998 roku. Bardzo dobrze, bo to jest w mieście, bardzo dostępna, ponieważ 3 tramwaje koło nas się zatrzymują, 2 autobusy nad kanałem Palnickim, gdzie mamy swoją przystań i tam egzystujemy.
1: Gdzie właściwie trenują zawodnicy Ślizgu?
3: Zawodnicy Ślizgu przede wszystkim trenują na Jeziorze Domskim, jak również i na kanałach okalających sam Szczecin. Z tego względu, że Odra Zachodnia, czyli główny tor do Świnoujścia, jest raczej wyłączony z tych rzeczy, żeby były, tak jak również Wodnia Wschodnia, czyli Regalica również. Ale Szczecin ma bardzo dużo kanałów, piękne jezioro, duże, małe dąbie, a szczególnie kanał Odyńca za plażą na Dziełokliczu.
1: Jakie możliwości treningowe dają szczecińskie akweny?
3: Akweny szczecińskie mają bardzo dobre warunki na to, że nie przeszkadza to urlopowiczom, plażowiczom i innym. Zagłębiamy się w takie kanały, że nie są dokuczliwe, bo nie wszyscy tolerują, żeby ciągle to było słychać te duże, głośne motory.
1: A czy są jakieś ograniczenia, ruch statków, fale, przepisy, miejsca wyłączone z szybkiego pływania?
3: Ograniczenia również, bo szczególnie jeżeli chodzi o trasę Odry Zachodniej, Wrocław, Świnoujście przez Zalew Szczecin.

0: Ciński, wtedy po prostu tam możemy ten. Natomiast nie było takiego problemu, gdyż organizował jako komandor może 9-krotnie Mistrzostwa Świata Europy i Polski, w tym 3-krotnie na Odrze Zachodniej, na wysokości pięknego miejsca, jakim są Wały Chrobrego. Były rozgrywane tam właśnie jednostki, jednak to było bardzo mocne założenia, żeby to wykonać, dlatego że trzeba by było na 3 dni zamknąć trasę dla dużych statków, jak również na lądzie tramwaje, czy inne po prostu wynikające po prostu z przepisów na organizację takiego miejsca.
1: Czy zawodnik, który wychował się na wodach wokół Szczecina, uczy się pływać w trudniejszych warunkach niż ktoś trenujący na spokojnym jeziorze?
0: Zawodnik, który wychował się w klubie, a było ich u nas bardzo sporo, a szczególnie mile wspominam klasę JT250, gdzie klub posiadał 5 załóg tych młodocianych motorowodniaków i byli wychowywani po prostu u nas, że później po skończeniu 16 lat zaczęli trenować w wyższych klasach, w tych szybkich, a tych klas jest jednak w sporcie motorowodnym dosyć dużo.
1: W nazwie macie zarówno motorowodniactwo, jak i narciarstwo wodne. Która część działalności jest dziś większa?
0: No oczywiście sport motorowodny, z tego względu, że tych zawodników na tą chwilę mamy około 20. Jest to można rekordowa ilość w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o narty wodne, tylko po prostu organizujemy szkolenia, kursy i wydajemy pozwolenia na licencję holowania narciarza i innych ośrodków wodnych. Z tego względu, że w Szczecinie nie byłoby miejsca na tą chwilę, gdyż jest duży klub narciarstwa wodnego z wynikami dobrymi, nazywa się Ski Line i tutaj już po prostu nie wchodzimy w to, ale bardzo dużo mamy uprawiających narciarstwo wodne, to no oczywiście aktywnie, turystycznie i wtedy ci kursanci wraz do nas przychodzą, żeby takie uprawnienia otrzymać.
1: Co poza sportem wyczynowym dzieje się w klubie?
0: No sport wyczynowy to jest jedna działalność klubu, natomiast jesteśmy otwarci bardzo mocno na szkolenie młodzieży, natomiast również na działalność charytatywną, a szczególnie Dzień Dziecka, czy inne sprawy jak bezpieczeństwo nad wodą. Zapraszamy dzieci, szczególnie polecamy to dzieciom z domów dziecka, szczególnie z terenu. Zaprzyjaźnione są to dzieci właśnie z domu, z Łobrza, Pyrzyc, spod Nowego Kamienia Pomorskiego, no jak również po prostu i te, które dzieci są w tych środowiskowych świetlicach, również po prostu w Szczecinie. Jest to działalność oczywiście charytatywna, gdyż klub działa całkowicie w wolontariacie, nie mamy zatrudnionych w ogóle pracowników.
1: Prowadzicie również szkolenia motorowodne.
0: Szkolenia motorowodne, jest to ta pasja u nas. Mogę się pochwalić, że w szkoleniu motorowodnym jestem od 1970 roku i mamy, można chyba powiedzieć, że najbardziej wykształconych zawodowych wykładowców, którzy po prostu prowadzą te szkolenia, informując kursantów o niebezpieczeństwach, jak również tam, gdzie wolno pływać. Mogę powiedzieć, że przez środek Szczecina przebiega linia wód morskich w kierunku Świnoujścia i do Szczecina wód śródlądowych, gdzie te szkolenia po prostu są odbywane i są tak bardzo ważne. Przy szkoleniu pracuje u nas 6 osób. Czyli wykładowcy, instruktorzy na wodzie, egzaminatorzy, no i sama po prostu administracja.
1: Czy szczecinianin, mieszkaniec Pomorza Zachodniego, może u Was zrobić patent sternika motorowodnego?
0: Tak, może zrobić każdy jeden sternik motorowodny, który ukończył 14 lat i jest pod opieką, szczególnie właśnie u nas, ci młodzieży, która chce poprowadzić samodzielnie motorówkę. Z tym, że od 14 do 16 lat są to ograniczone, jeśli chodzi o moc silnika, bo tylko mogą po prostu być do 60 kW, czyli 81 koni mechanicznych. Po skończeniu kalendarzowo 16 lat otrzymują już pełne pozwolenia na wprowadzenie sprzętu motorowodnego do 12 metrów i, co tu jest bardzo ważne, bez ograniczenia mocy silnika.
1: Historię szczecińskiego klubu motorowodnego i narciarstwa wodnego Ślisk oraz jego działalność przybliżył nam komandor Stanisław Kołpaczyński. Zostajemy w kręgu lokalnej historii, ale zmieniamy nieco rejon miasta i charakter działalności. Przenosimy się na szczecińskie Prawobrzeże, gdzie od ponad 30 lat bije kulturalne serce tej części Szczecina. Mowa o Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która od 1994 roku organizuje warsztaty, koncerty i spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, jak przez te 3 dekady zmieniała się okolica, z jakimi wyzwaniami mierzy się fundacja dzisiaj i co planuje na najbliższą przyszłość, rozmawiam z Anną Imbiorowicz, prezeską fundacji.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Jak już powiedziałam, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże działa od 1994 roku. Czym dziś jest fundacja?
3: Dziś fundacja jest przede wszystkim lokalnym centrum życia społecznego. Zaczynaliśmy ponad 30 lat temu, kiedy powstawały i rozbudowywały się duże osiedla Prawobrzeża i bardzo brakowało tu miejsc kultury i integracji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, kluby seniora, Centrum Rozwoju Rodziny. Organizujemy warsztaty, wycieczki i duże wydarzenia plenerowe. Zakres działalności bardzo się zmienił, ale idea pozostała ta sama. Żeby Prawobrzeże nie było tylko miejscem, w którym się mieszka, ale też miejscem, w którym dobrze się żyje.
1: Czy łatwo dziś przekonać mieszkańców, żeby wyszli z domu i włączyli się w życie lokalnej społeczności?
3: Nie zawsze łatwo. Konkurujemy dzisiaj nie tylko z telewizją czy z internetem, ale też po prostu z tempem życia. Ludzie są często zmęczeni, mają za dużo obowiązków, ale widzimy też coś ciekawego. Jeżeli propozycja jest naprawdę dobra, atrakcyjna, blisko domu, to ludzie przychodzą, a jeśli poczują się dobrze, wracają. Najtrudniejsze z czasem to pierwsze wyjście z domu. Potem już często działa grupa, znajomości i zwykłe. Spotykamy się w czwartek, będziesz? I to jest właśnie siła lokalności.
1: Jaką rolę pełni Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże?
3: Zdecydowanie nie jest to szkoła dla emerytów. Myślę, że to jest sposób na pozostanie ciekawym świata. W naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wykłady, literatura, fotografia, kultura, języki, zajęcia artystyczne czy ruchowe. W ewidencji UTW mamy ponad 500 legitymacji, a około 200 osób aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności.
1: Czy łatwiej jest przyciągnąć dzieci, dorosłych czy seniorów?
3: Zdecydowanie najłatwiej nam dziś budować stałą społeczność seniorów. To na pewno najbardziej aktywna i najliczniejsza obecnie grupa fundacji. Trudną grupą są dorośli w wieku zawodowym, bo i praca, i dzieci, i obowiązki powodują, że mają po prostu bardzo mało czasu.
1: Jakie zajęcia cieszą się dziś największym zainteresowaniem?
3: U seniorów prym wiodą wycieczki, ale też zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe, kulturalne i zajęcia, podczas których jest czas na rozmowę i wspólne działanie. Ale hitem są zdecydowanie wycieczki. Miejsca na nie rozchodzą się, powiedziałabym, jak świeże bułeczki, nieraz w ciągu kilku kwadransów. To dowodzi, że seniorzy są dzisiaj ciekawi świata, chcą poznawać nowe miejsca, zdobywać wiedzę o regionie.
1: Czy zdarza się, że jedno spotkanie przeradza się później w cały cykl?
3: Myślę, że dosyć często tak się dzieje. Dobrym przykładem jest Klub Dobrej Książki, ale też warsztaty rękodzielnicze czy artystyczne. Mamy też warsztaty malarskie, których historia w fundacji liczy już ponad 20 lat. A jeśli ludzie po zajęciach przychodzą do nas i pytają, a kiedy następne zajęcia? No to właściwie już wtedy mamy najlepszą możliwą ewaluację projektu.
1: Proszę opowiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień w klubie osiedlowym?
3: Powiedziałabym, że nie ma jednego zwykłego dnia. Rano może być na przykład gimnastyka i jednocześnie spotkanie seniorów, potem jakieś warsztaty, nauka języków, po południu dzieci albo zajęcia edukacyjne, wieczorem na przykład joga, a pomiędzy tym wszystkim dzieje się rzecz najważniejsza. Ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają.
1: Czy klub osiedlowy może być takim miejscem, gdzie sąsiad w końcu poznaje sąsiada?
3: Powiedziałabym, że kluby osiedlowe właściwie po to istnieją. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na gimnastykę, a kilka miesięcy później jedzie z tą samą grupą na wycieczkę, jedzie do teatru i ma do kogo zadzwonić. Z zajęć po prostu rodzi się relacja.
1: Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do takich miejsc, do spotkań twarzą w twarz?
3: Nie prowadziliśmy na ten temat badań, więc nie chciałabym tu tworzyć statystyk, ale z codziennej pracy widzimy, że wielką wartością jest dzisiaj zwyczajne bycie z drugą osobą. Szczególnie u seniorów kontakt społeczny nie jest dodatkiem do zajęć. Bardzo często jest, powiedziałabym, najważniejszą częścią tych zajęć.
1: O działalności na szczecińskim Prawobrzeżu opowiadała Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Już za chwilę skupimy się na tym, co przed nami. Powiemy o najbliższych, najciekawszych planach fundacji oraz o wydarzeniach, które niebawem zorganizują dla mieszkańców.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do naszej rozmowy z szefową Fundacji Prawobrzeże Anną Imbiorowicz. Teraz jednak przejdziemy do tego, na co najbardziej czekają sami mieszkańcy. Co znajdziemy w kalendarzu planów fundacji? Jakie akcje i wydarzenia już lada moment ożywią lokalną społeczność? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Szczecinie?
3: Już w sobotę 12 września tradycyjnie organizujemy imprezę plenerową na osiedlu Bukowym pod tytułem Pożegnanie lata. Impreza odbędzie się przy budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na placu przy ulicy Seledynowej 109, tuż przy kortach tenisowych. To będzie taki rodzinny festyn, który jak co roku rozpoczynamy o godzinie 15, a kończymy o 21. Przewidujemy multum atrakcji dla dzieci oraz konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdami wieczoru będą Ewa Sand, Paweł Gołecki z zespołem. Wystąpi przed mieszkańcami także lokalna kapela dębowa, dziecko naszej fundacji. Chcemy, żeby to było przede wszystkim prawdziwe osiedlowe święto i okazja do spotkania się dla całych rodzin. A patrząc trochę dalej w przyszłość, to chcielibyśmy rozwijać Centrum Rozwoju Rodziny, mocniej otwierać też fundację na młodsze pokolenia, a jednocześnie kontynuować bardzo rozbudowaną działalność dla seniorów. Zależy nam na dużej integracji pokoleń, na tym, żeby mieszkańcy coraz częściej nie tylko korzystali z naszej oferty, ale również sami ją współtworzyli. Czyli z jednej strony duże wydarzenia, które łączą całe osiedla, a z drugiej przed nami codzienna, systematyczna praca z mieszkańcami. I myślę, że właśnie te dwa kierunki chcielibyśmy dalej rozwijać. Chcemy też stworzyć fundacji stabilniejsze podstawy na kolejne lata, tak żebyśmy mogli myśleć strategicznie, a nie tylko od jednego projektu do następnego.
1: Czy Prawobrzeże potrzebuje nowych form aktywności lokalnej?
3: Myślę, że tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby bez końca wymyślać nowe zajęcia. Myślę, że coraz bardziej potrzebujemy miejsc, w których mieszkaniec jest po prostu nie tylko klientem, który kupuje godzinę zajęć i potem wychodzi do domu. Potrzebujemy wolontariatu, potrzebujemy grup sąsiedzkich. Myślę, że potrzebujemy projektów tworzonych przez samych mieszkańców, działań młodzieżowych, warsztatów rodzinnych. Chcielibyśmy coraz częściej pytać ludzi nie tylko na jakie zajęcia chcecie przyjść, ale chcielibyśmy pytać, co chcielibyście robić razem z nami.
1: Jakie tematy będą ważne w najbliższych latach? Samotność, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, integracja rodzin czy aktywność młodzieży?
3: Myślę, że właściwie wszystkie tematy, bo one bardzo ze sobą się łączą. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo i wszechobecny problem samotności. Z drugiej strony widzimy ogromną potrzebę wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i całych rodzin. Nasze Centrum Rozwoju Rodziny prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin, par i małżeństw, grupy dla rodziców i młodzieży i zainteresowanie tym wsparciem jest duże. A trzecim ważnym tematem jest młode pokolenie. Pytanie, jak wyciągnąć młodych ludzi z roli odbiorców i sprawić, by poczuli, że lokalna społeczność należy również do nich.
1: Czy fundacja chce mocniej działać w internecie, czy jednak jej siłą pozostanie spotkanie na żywo?
3: Internet jest nam oczywiście niezbędny do informacji, codziennego kontaktu, promocji, docierania do ludzi. Chcemy też rozwijać edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Bez wątpienia staje się to ważne dla dzieci, rodziców, ale dla seniorów także. Ale fundacja nie chciałaby przenosić życia społecznego do internetu. Naszą największą wartością pozostanie z pewnością spotkanie człowieka z człowiekiem. Internet może powiedzieć seniorowi, że jutro jest spotkanie klubu, ale na pewno nie usiądzie z nim przy kawie i właśnie tego nie chcemy zgubić.
1: Jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie tylko korzystali z oferty, ale też współtworzyli fundację?
3: Myślę, że przede wszystkim trzeba przestać przygotowywać wszystko dla młodzieży, dawać im tylko gotowe propozycje i rozwiązania. Myślę, że trzeba zacząć część rzeczy przygotowywać po prostu z młodzieżą, angażować ich, dać im realny wpływ. Stwórzmy własny projekt, dać im kawałek przestrzeni, dać im możliwość zorganizowania wydarzenia, wolontariatu, czy na przykład poprowadzenia mediów społecznościowych. Jeśli młody człowiek dostanie gotowy program, może przyjść albo nie. A jeżeli powiemy, to też twoje miejsce, co chciałbyś tutaj zrobić? Wtedy, myślę, zaczyna się zupełnie inna relacja. I to chyba będzie jednym z najciekawszych wyzwań fundacji na najbliższe lata. Wychować nie tylko kolejnych uczestników, odbiorców, ale po prostu kolejnych ludzi, którzy będą chcieli tę lokalną społeczność tworzyć.
1: Czyli jaka ma być fundacja w przyszłości?
3: Powiedziałabym nowoczesna w sposobie działania, ale bardzo tradycyjna w jednej rzeczy. Fundacja nadal ma być miejscem, w którym człowiek spotyka człowieka. Technologia się zmienia, projekty się zmieniają, ale potrzeby prawdziwego spotkania nic nam nie zastąpi. Możemy organizować koncerty, wycieczki, setki zajęć, ale największym sukcesem jest dla mnie moment, kiedy ktoś przychodzi do nas sam, a po kilku miesiącach mówi: mam tu swoich ludzi.
1: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, była dziś naszym gościem. A my pozostajemy w tematyce aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli szukacie nowej pasji, idealnym pomysłem może być jugger. Co to za dyscyplina, jak wyglądają reguły tej widowiskowej gry i jak zacząć ćwiczyć? O tym opowie Jan Jędrzejewski, który od kilku lat prowadzi stowarzyszenie Jugger Szczecin.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Co to jest jugger?
4: Jugger jest takim dość nietypowym w Polsce jeszcze nowym sportem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest to sport pochodzący z filmu z 1989 roku Salute to the Jugger. Ktoś ten film obejrzał i stwierdził, żeby sport, który w tym filmie jest przedstawiony, przenieść do rzeczywistego świata. A sam sport w takim najprostszym ujęciu jest to sport zespołowy, będący połączeniem rugby z szermierką i ze zbijakiem.
1: A jak wytłumaczyć tę grę komuś, kto pierwszy raz słyszy tę nazwę? Jakie są zasady? Co się dzieje?
4: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z tych drużyn ma swojego biegacza. Jego celem jest zdobywanie piłki i umieszczenie jej w bazie przeciwnika. I w ten sposób w juggerze zdobywamy punkty. Pozostali gracze, tak zwani enforcerzy, są uzbrojeni w bezpieczną broń białą i ich celem poprzez trafianie przeciwników i wyłączanie ich w ten sposób z gry jest utorowanie biegaczowi miejsca, żeby mógł zdobyć punkt.
1: Tak jak gra komputerowa przeniesiona na boisko, tak?
4: Tak. Jugger bardzo przypomina dynamiki z gier komputerowych. W szczególności podobny jest do takich gier jak na przykład League of Legends.
1: A co mówią przechodnie, gdy widzą was na boisku? Pytają, co tu się dzieje?
4: Na początku z reguły przystają i przez chwilę obserwują. Bo ta dynamika tak na pierwszy rzut oka też nie jest jakoś bardzo intuicyjnie zrozumiała, więc trzeba chwili obserwacji, zanim się zrozumie, co chodzi. Więc najpierw z reguły jest kilka minut oglądania i potem faktycznie podchodzą. I podchodzą po pierwsze zaciekawieni, żeby dopytać o zasady. Część osób chce zagrać, chce spróbować, więc też zawsze zapraszamy wszystkich chętnych, mają taką okazję. Często też pojawiają się pytania od rodziców, kiedy widzą tą grupę dorosłą grającą, czy jest też opcja, żeby dzieci również pograły. No i od września rozpoczynamy właśnie prowadzenie zajęć również dla dzieci. I tutaj będziemy mieli taką jeszcze ciekawszą niż sam Jagger formułę, bo chcemy oprócz tych elementów Jaggera, o których wspomniałem, wprowadzić również elementy związane z akrobatyką i zajęcia, które będziemy prowadzili, to młodzi ninja, właśnie Jagger z elementami akrobatyki. I co bardzo ważne, te zajęcia dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu będą bezpłatne, więc bez ponoszenia żadnych kosztów można zapisać swoje dziecko i tutaj zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół podstawowych. Mamy kilka różnych grup, różne dni tygodnia, różne godziny, więc na pewno każdy będzie w stanie dopasować coś dla siebie.
1: To pozostańmy jeszcze w tym temacie. Co oznacza nazwa Młodzi Ninja?
4: No tutaj chcieliśmy w taki jakiś najbardziej obrazowy, taki przemawiający do wyobraźni sposób zachęcić do sportu. W tym momencie mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o aktywność sportową i samą ilość tej aktywności sportowej młodych ludzi, ale również o jej jakość. Ostatnio mieliśmy takie bardzo duże badanie w AWF, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów, więc naprawdę gigantyczna próba. No i okazało się, że większość uczniów szkół podstawowych nie ma prawidłowych funkcji motorycznych. Więc z jednej strony mamy gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem, który również rozprzestrzenia się na inne zagadnienia, bo brak ruchu też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Więc i mamy w tym momencie też dość sporą niechęć do tradycyjnych sportów. Tak też można to zaobserwować, że ta oferta, która jest, a jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli chodzi o różnego rodzaju zajęcia sportowe dla młodzieży, dla dzieci, nie do końca do nich trafia. Więc chcieliśmy tutaj uderzyć właśnie z tą nazwą Młodzi Ninja do takich trochę marzeń, trochę fantazji dziecięcych, bo myślę, że większość z nas, gdzieś tam będąc dzieckiem, sobie wyobrażała, czasem biegając po podwórku z patykiem, walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. I to była szalenie dobra zabawa. I tutaj też naszym celem jest właśnie to, poprzez przede wszystkim dobrą zabawę, radość, zachęcić dzieci do ruchu. Bo takie nasze są założenia, jeśli chodzi o aktywność sportową, że przede wszystkim to powinna być zabawa, to musi być fun, a dopiero potem wszystkie dodatkowe rzeczy, które ze sportem są związane, takie jak dyscyplina, jak rozwój, jak wyniki, ale przede wszystkim dobra zabawa.
1: Myśli pan, że Jagger oderwie dzieci od telefonów i ekranów?
4: Tak, już to możemy zaobserwować, bo prowadziliśmy też pewne zajęcia takie troszeczkę wstępne dla dzieci i tutaj ten odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No i jednocześnie, skoro wiemy, że działa na dzieci w jakiś sposób, to mamy mocne przekonanie, że przy takich regularnych, popołudniowych zajęciach właśnie, jakie teraz rozpoczynamy, dla wielu dzieci będzie to naprawdę wielka szansa, żeby pokochać sport i w ten świat aktywności fizycznej wejść z uśmiechem, z radością i pozostać w nim na dłużej. Też jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, wielokrotnie już tutaj taki przypadek się u nas pojawia, że w jakiś sposób, często dość przypadkowy, trafia do nas osoba, która właściwie przez całe życie wcześniej sportu nie uprawiała, były jakieś lęki, były obawy, czy takie przekonanie, że sport nie jest dla mnie, bo ten sport, który dana osoba wcześniej próbowała, z czym się zetknęła, no niekoniecznie sprawiał przyjemność. A tutaj z nami wiele osób naprawdę odkryło radość do sportu właśnie poprzez Jagera i w ten sport naprawdę mocno się wkręciła i też często rozszerza się to na inne dyscypliny, bo oprócz tego, że trenujemy Jagera, to, i tu jest taka otwarta formuła, że do tego Jagera zapraszamy wszystkich chętnych, kto tylko ma ochotę, to te osoby, które już trenują z nami Jagera, też zapraszamy do innych treningów, organizujemy treningi biegowe, treningi kalisteniczne. Trenujemy również na siłowni, więc jest to naprawdę sport, który sprawia, że ludzie naprawdę mocno mogą zmienić swoje życie.
1: Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jager Szczecin zabrał nas w krótką podróż do świata ninja i Jagera. A pod tą egzotyczną nazwą kryje się tak naprawdę powrót do korzeni, do prostej podwórkowej radości zbiegania, taktyki i gry zespołowej. Bo żeby aktywnie spędzić czas, wystarczy dobra paczka ludzi, otwarta głowa i chęć spróbowania czegoś nowego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wait, no.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.